0: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach, w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
2: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
3: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
4: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: To ich przepychanki, to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
0: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
6: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Łuczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45. Plan jest jeden.
7: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumunii. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
1: A co w regionie?
8: Jutro uroczysta inauguracja roku 2026-27 w Akademii Nauk Stosowanych. Jedyna państwowa i bezpłatna uczelnia w Wielkopolsce Wschodniej kształci przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów. Wykształcenie w Koninie zdobywać będzie jak zawsze około 1800 studentów. Przypomnijmy, że jeszcze do połowy października prowadzony jest 3. nabór, na który mogą złapać się spóźnialscy, którym na przykład nie udało się dostać do wymarzonych uczelni w Poznaniu. Oprócz tego do 9 ANS rekrutuje na bezpłatne studia podyplomowe z budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii. Nietypowa akcja w gminie Krzymów. W szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie uczniowskie koło wolontariatu prowadzi zbiórkę orzechów dla wiewiórek. Te sympatyczne, rude zwierzątka mieszkają w parku przy zabytkowym pałacu, w którym znajduje się szkoła. Uczniowie chcą zadbać o swoich sąsiadów i pomóc im przygotować zapasy na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Do podstawówki w Brzeźnie można przynosić orzechy laskowe i włoskie. Zbiórka pożywienia dla wiewiórek będzie prowadzona do końca miesiąca. Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymiszewie koło Tuliszkowa prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Do remizy można dostarczać sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, telefony, kable, baterie czy ładowarki. Druhowie czekają też na stalowy złom. Znów wybieramy cuda Polski i znowu na liście znalazły się atrakcje z naszego województwa. Tym razem to Kraina Stu Jezior, Śledzka, Kolej Powiatowa oraz Puszczykowo. Kraina Stu Jezior to jeden z najbardziej malowniczych rejonów Wielkopolski, położony na zachód od Poznania. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki piesze i rowerowe, a także doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych przyciągają turystów przez cały rok. To idealne miejsce dla osób poszukujących kontaktu z naturą oraz spokojnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Śledzka Kolej Powiatowa jest jedną z najcenniejszych atrakcji techniki w Wielkopolsce i jedną z nielicznych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku jako element lokalnej sieci transportowej, a dziś pełni funkcję turystyczną. Podczas przejazdu zabytkowym składem pasażerowie mogą podziwiać malownicze krajobrazy regionu oraz poznać historię dawnej komunikacji kolejowej. Z kolei Puszczykowo to urokliwe miasto położone na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w otoczeniu lasów i terenów nadwarciańskich. Miejscowość jest ceniona za wyjątkowe walory przyrodnicze oraz liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Dodatkowym atutem miasta jest jego bogata oferta kulturalna i historyczna, dzięki której stanowi popularny cel wycieczek mieszkańców Poznania i turystów odwiedzających Wielkopolskę. Na cuda Polski, najlepiej te z Wielkopolski, można głosować na stronach National Geographic Traveler.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poranek z mgłami, widoczność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. W ciągu dnia chmury i słońce, ale nie powinno padać, za to mocno powieje na Pomorzu. Na północy dziś najchłodniej do 15 stopni, w centrum do 19, na południu do 21.
1: Konin FM.

0: FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. A co w regionie?
4: Władze Konina tłumaczą, czemu w tym roku nie ruszy sprzątanie odpadów z nielegalnego składowiska przy ulicy Marantowskiej. 2 600 000 zł, czyli część środków przeznaczonych na teraz, przesunięto na 2027.
5: Podzieliliśmy tą transzę porówno na inne transze na przyszłe lata, co nie oznacza, że w tym roku zadanie się nie rozpocznie. Musieliśmy dokonać zmiany w budżecie po to, żeby w odpowiedni sposób ogłosić przetarg i pokazać wykonawcom, jak będzie wyglądało finansowanie. I chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jeszcze w tym roku wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić, natomiast pierwsze faktury będą mogły być rozliczone z początkiem stycznia.
4: W pierwszej kolejności usunięte mają zostać odpady zalegające nad gazociągiem. Tylko ten etap może pochłonąć kilka milionów. Całość kosztować ma około 14-15. Na usunięcie opon i innych śmieci z tego miejsca dajemy sobie maksymalnie 5 lat, ale możliwe, że wykonawca upora się z problemem nawet w kilka miesięcy.
5: Przypomnę, my jesteśmy zobowiązani prawem jako miasto, jako prezydent miasta, zagospodarować i wywieźć wszystkie odpady zero-jedynkowo, także nie możemy je wywieźć tylko tych z gazociągu, ale wszystkie, bo taka jest decyzja. Zdobyliśmy na to finansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest oprocentowana bardzo symbolicznie. Praktycznie jest darmowy pieniądz, pożyczony nam na 15 lat. I mamy też możliwość po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wywiezieniu wszystkich odpadów, umorzyć sobie jeszcze 2 miliony złotych. Oczywiście jak się pojawi w międzyczasie możliwość wzięcia dotacji na to zadanie, to będziemy mogli sobie wziąć tą dotację i tą pożyczkę spłacić szybciej. No niestety nie jest to teren miasta, on jest obciążony bardzo mocną hipoteką. Dlatego nie opłaca nam się przejmować tego terenu. Oczywiście będziemy występować z roszczeniem do firmy, która nawiozła, ale to jest temat bardzo trudny. Toczy się oddzielne postępowanie w tym zakresie. Mamy opinię biegłego, który mówi, ile tam jest odpadów. W trakcie wywożenia tych odpadów może się okazać, że jest ich więcej albo mniej. I to też może wpłynąć na cenę. Jeżeli cena będzie po prostu jednostkowa za tonę, to się później może okazać, że może nam nie starczyć tej pożyczki, która jest zaplanowana na wywiezienie tych odpadów. Ale może się okazać, że tych odpadów jest mniej i na przykład tych pieniędzy nam zostanie, ta pożyczka będzie mniejsza.
4: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Do 3 listopada mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju na lata 2027-2036. 15 października o godzinie 13 odbędzie się spotkanie online, na które jeszcze do 13 można się zarejestrować. Wszelkie szczegóły, w tym projekt wspomnianego dokumentu, można znaleźć pod adresem golina.pl. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza przegląd twórczości plastycznej o złotą sztalugę, dający szansę na prezentację prac, zdobycie nagród i publikację w pamiątkowym katalogu. Wydarzenie skierowane jest do amatorów, zajmujących się malarstwem, rysunkiem, fotografią lub rzeźbą. Z możliwości udziału wyłączono tylko studentów oraz absolwentów uczelni plastycznych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych, od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia. Zgłoszenia wymagają dostarczenia od 3 do 5 prac wraz z wypełnioną kartą oraz rejestracji przez portal Strefa Zajęć. Materiały należy składać w Domu Kultury Oskard w terminie od 12 października do 4 listopada. Finałowe podsumowanie imprezy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia. To spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między twórcami.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Wiadomości Konin FM.
1: Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze z rezerwy subwencji na 2026 rok na inwestycje drogowe. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło środki między 21 jednostek. Konin dostanie 4 miliony 920 tysięcy złotych na przebudowę wschodniego wiaduktu nad ulicą Wałtarejwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w ramach pierwszego etapu przebudowy obiektów mostowych na trasie warszawskiej. Dofinansowania obejmą także most Chrobrego w Poznaniu, drogę Pępowo-Anielin, Konkolewo-Grodzisk Wielkopolski, drogi w Golinie koło Jarocina. Powiat Kolski otrzyma pieniądze na drogę w kierunku Aleksandrowa i na drogę Walewo-Dzierzbice. Będą też środki na drogi Racławice-Renta, na jezdnię w miejscowości Zaorle. Powiat Słupecki dostanie na drogę we wsi Wacławów. Dodatkowo będą też pieniądze na drogi Nowa Wieś-Szamotuły, jak również Osłonin-Radomierz. Ponadto dofinansowane zostaną drogi na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim 4 miliony 279 tysięcy. Piątek Mały Kolonia, ulica Wierzbowa w Rokietnicy, drogi w rejonie ulic Ślusarskiego, Kanałowej i Granitowej w Nowym Tomyślu, ulica Okrężna w Krotoszynie, Jeziorna w Przedczu w powiecie kolskim 966 tysięcy złotych, ulica w Łeknie oraz droga z mostem w Harcicach. Dodatkowo na remont, utrzymanie i ochronę dróg wojewódzkich oraz krajowych rządowe pieniądze otrzymają miasta na prawach powiatu. Kalisz 2 172 tysiące, Koniny 2 719 tysięcy, Leszno 1 404 tysiące złotych i Poznań 4 209 tysięcy. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań dwóch nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje bezpłatne webinarium poświęcone cyberbezpieczeństwu i metodom ataków na finanse klientów bankowości internetowej. Do udziału w spotkaniu realizowanym w ramach projektu CEDUR oraz kampanii World Investor Week we współpracy z Komendą Główną Policji zachęca mieszkańców gminy Żgów w powiecie konińskim. Działanie skierowano do indywidualnych uczestników rynku finansowego oraz inwestorów. Wydarzenie zaplanowano na 8 października w godzinach od 10 do 12.15. Podczas prelekcji eksperci przedstawią realne przykłady przestępstw w sieci oraz zaprezentują zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości społecznej na temat aktualnych zagrożeń cyfrowych. Rejestracja odbywa się poprzez formularz elektroniczny na stronie KNF. Bezpośredni link można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żgowie. Potwierdzenia udziału wraz z linkiem do spotkania będą wysyłane do 7 października, a dla osób zapisujących się w dniu wydarzenia na bieżąco. Do dołączenia wymagane jest stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka lub aplikacja. W Miejskim Domu Kultury w Kole zostanie zaprezentowana wystawa ubrań i zdjęć pod tytułem Średniowieczna nitka czasu – dialog między epokami. Otwarcie ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18, a zwiedzający będą mogli ją oglądać do 30. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Kazimirus, Grupa Rekonstrukcyjna w Kole oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z budżetu powiatu kolskiego. Zaprezentowane ubiory wykonali Leszek Kalicki z chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej, a także krawcy Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska i Paweł Tomczyk. W tworzeniu strojów uczestniczyli również rekonstruktorzy z grupy Kazimirus: Ewa Kozak, Aneta Krystofowicz-Koniarek, Izabela Jankowska, Agnieszka Chojnacka, Janina Sochacka, Jadwiga Antkiewicz-Bożena, Gronert Upych, Dawid Siwiński, Paweł Węclawek, Jarosław Wdzięczny, Jacek Dziedziczak oraz Robert Upych. Zdjęcia przygotowały natomiast uczennice z liceum w Kościelcu: Maja Bogucka, Gabriela Florczak, Małgorzata Kiszkowska, Roxana Nitecka, Zuzanna Płóciennik i Zofia Sompolińska pod kierunkiem mistrza Macieja Frytrysiaka.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1. A co w regionie?
1: Kolejna duża inwestycja, której koszty szacowane są na wiele milionów złotych, czeka wkrótce Muzeum Okręgowe w Koninie.
2: Przed nami ogromne wyzwanie, bo to jest modernizacja gorzelni. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum.
1: Deklaruje Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że na początku roku rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na architektoniczną koncepcję zagospodarowania dawnej gorzelni oraz budowę zespołu obiektów wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Okręgowego w Koninie. W ostatnich latach placówka przeprowadziła już kompleksowy proces ratowania tego zabytku, w tym naprawę dachu i prostowanie komina. Opuszczony od 2008 roku obiekt należy do muzeum od 4 lat. W odnowionej przestrzeni powstanie sala koncertowo-konferencyjna, sala edukacyjna, magazyny zbiorów oraz wystawy stałe poświęcone historii gorzelni i oświetleniu. Przed budynek planuje się przenieść skansen maszyn górniczych. Projekt ma dopełnić historyczną dzielnicę Gosławic, a inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszy unijnych. Ale to nie koniec wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i muzeum. Po kilku latach starań konińska placówka przejmie pod opiekę koparkę Dolores.
2: To były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę Państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła.
1: A chodzi dokładnie o to, że teren, na którym stoi koparka, którą ma przyjąć muzeum, najpierw musiał zostać pozbawiony formalnie górniczego charakteru. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie wciąż zachęca do korzystania z 8 nowoczesnych obiektów strzeleckich na swoim terenie. W ramach programu Strzelnica w Powiecie udostępniono 7 strzelnic wirtualnych oraz 1 pneumatyczną. Infrastruktura ta umożliwia bezpieczną naukę, sprawdzenie własnych predyspozycji oraz doskonalenie technik strzeleckich bez ponoszenia opłat. Miejsca te powstały z myślą o rozwoju zainteresowań obronnością i sportem. Podczas zajęć uczestnicy szlifują koncentrację, poznają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, opanowują podstawy strzelania oraz uczą się współpracy w grupie. Treningi pomagają również budować pewność siebie oraz podnosić ogólną sprawność. Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych godzin strzeleckich powinny skontaktować się z wybraną szkołą lub instytucją goszczącą dany obiekt. To m.in. szkoły w Kleczewie, Sąpolnie, Kole i Turku. Pozwoli to potwierdzić wolne terminy oraz zapoznać się z lokalnym regulaminem. Lista dokładnych lokalizacji strzelnic jest dostępna na Facebooku WCR Konin.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Straże Lokalne.
1: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
5: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
6: No pewnie, że jest lepiej.
1: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum E-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum E-Zdrowia.
7: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest to na innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
8: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
1: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
2: Konin FM. Pogoda.
9: Dzisiaj w Koninie 19 stopni, jutro 20 kresek. Teraz mamy w Wielkopolsce 9, a wiatr od 5 do 12 km na godzinę i 1025 hektopaskali.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Dzień dobry, ale niestety w poniedziałek. Po 7 o kolejnym dużym kontrakcie z wojskiem dla firmy z Turku oraz o tym, czy doczekamy się lepszego dworca w stolicy naszego województwa, czyli w Poznaniu.

0: FM 104.1.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Miranda z Turku podpisała dwie umowy dla wojska o łącznej wartości 70 300 000 zł. Dostawy zaplanowano na lata 2027-2029 dla krajowego kontrahenta z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zamówienie obejmuje wielozakresowe pokrycie maskujące, utrudniające wykrycie ludzi i sprzętu. Szczegółów nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że wiosną konsorcjum firm Miranda, Lubawa i Wojskowe Instytuty Techniki Inżynieryjnej podpisali z Agencją Uzbrojenia kontrakt w ramach drugiej fazy programu Wisła na maskowanie i pozorację. Miranda z Turku, należąca do grupy kapitałowej Lubawa, działa od 1952 roku.
3: Reklama. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.

0: Dzisiaj 5 dzień października, imieniny obchodzą Igor, Faustyna i Apolinary. Wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu Światowy Dzień Nauczyciela oraz Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
1: Kartka z kalendarza.
0: A co wydarzyło się 5 października w historii? Proszę bardzo, cofamy się najpierw naprawdę daleko. W 1610 roku Herakliusz został koronowany na cesarza bizantyjskiego. Obejmował imperium w wyjątkowo trudnym momencie. Osłabione wojną, kryzysem i atakowane z kilku stron, a mimo to rządził później przez ponad 30 lat. W 1582 roku wydarzyło się natomiast coś niezwykłego. W Polsce 5 października nie było. Naprawdę. Po przejściu z kalendarza juliańskiego na gregoriański, po 4 października od razu nastąpił 15 października. Z kalendarza zniknęło więc całe 10 dni. Krótko mówiąc, kto liczył wtedy na urodziny między 5 a 14, został przez reformę kalendarza pominięty. W 1789 roku rozpoczął się słynny Marsz Kobiet z Paryża na Wersal. Tysiące ludzi domagających się przede wszystkim chleba i poprawy sytuacji żywnościowej ruszyło pod królewską rezydencję. Wydarzenie stało się jednym z ważniejszych momentów pierwszych miesięcy rewolucji francuskiej. W 1938 roku z warszawskiego wieżowca Prudential nadano pierwszy w Polsce eksperymentalny program telewizyjny. Telewizorów praktycznie nie było, regularnej telewizji również, ale technicznie Polska właśnie zaczynała swoją przygodę z obrazem przesyłanym na odległość. Rok później, 5 października 1939 roku, polskie podziemie przygotowało w Warszawie zamach na Hitlera. Wzdłuż trasy jego przejazdu alejami ujazdowskimi ukryto około 0,5 tony materiałów wybuchowych. Ładunków ostatecznie nie zdetonowano, a dokładny powód do dzisiaj nie jest całkowicie jasny. W 1962 roku w Londynie odbyła się premiera filmu Dr. No. Sean Connery po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie jako James Bond i właśnie od tego filmu zaczęła się kinowa historia agenta 007.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Kolejny raz niespodziankę sprawiła Grecja, remisująca 0-0 z Niemcami. W grupie ma tyle samo punktów co Holandia, która pokonała Serbię 2-1. A dziś się sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w Pekinie. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
2: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
1: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9:00. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie ostatniego, dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11. miejsce w rajdzie, ale 3. w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajetanowicz.
3: Kończymy bardzo trudny, atmosferze. Było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże 3. miejscu w WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
1: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. 3. miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najważniejszy dworzec w naszym województwie czeka przebudowa. PKP, Polskie Linie Kolejowe i Miasto Poznań ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca. Obecny budynek, nazywany Chlebakiem, ma zostać zastąpiony nowym obiektem. Poznań Główny to jedna z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Każdego dnia obsługuje około 500 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Planowana przebudowa obejmie całą stację. W miejscu obecnego dworca mają powstać nowe tory i perony, a nad nimi zostanie zbudowany nowy obiekt. Przebudowana ma zostać również ulica Dworcowa w stolicy Wielkopolski. Docelowo stacja będzie miała 9 peronów, co zwiększy jej przepustowość. Przetarg obejmuje przygotowanie wariantów i wskazanie najlepszych rozwiązań dla inwestycji. Gotową koncepcję mamy poznać najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku. Według szacunków inwestycja powinna zakończyć się w 2035.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000

0: najmłodsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie.
1: Poznańska 47.
0: Turbo Rutecka.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Od 9 do 13 bez energii będzie część koła przy ulicach Perłowej, Rubinowej, Stefana Żeromskiego i Szmaragdowej. W tych samych godzinach wyłączenia zaplanowano również w Powierciu, Kolonie oraz w Młynku. Znacznie dłuższa przerwa czeka mieszkańców Gaju i części Łyska. Prądu tam ma nie być od 9 aż do 18.
1: Konin FM.

0: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardycka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
0: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
3: Ceny paliw faktycznie spadły. Najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
4: Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
5: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
3: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
6: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
3: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
0: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
7: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówi pomocnik Sebastian Trzymański, a mecz dziś o 20:45.
1: Konin FM. Pogoda.
8: W Koninie dzisiaj 19 stopni ma być w ciągu dnia, jutro 20 kresek, a w tym momencie mamy 10 stopni w Wielkopolsce. Wiatr troszeczkę już przyspieszył od 7 do 13 km na godzinę, ale to jest i tak niewiele. I ciśnienie nie jest tak wysokie jak w poprzednich dniach, ale wciąż niskie nie jest. 1026 hektopaskali wynosi, czyli poszło nawet lekko w górę w porównaniu do tego, co było jeszcze godzinę temu.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek po 8:00. Za chwilę o zbiórce dla wiewiórek, a następnie o tym, jak młodzież z powiatu walczy z dezinformacją. W tej godzinie także o plebiscycie na nowe cuda Polski. Trzy propozycje dotyczą naszego województwa. Przed 9:00 zapowiem warsztaty z Konińską Radą Kobiet. Będzie o walce ze stresem.

0: nietypowa akcja w gminie Krzymów. W szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie uczniowskie koło wolontariatu prowadzi zbiórkę orzechów dla wiewiórek. Te sympatyczne, rude zwierzątka mieszkają w parku przy zabytkowym pałacu, w którym znajduje się szkoła. Uczniowie chcą zadbać o swoich sąsiadów i pomóc im przygotować zapasy na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Do podstawówki w Brzeźnie można przynosić orzechy laskowe i włoskie. Zbiórka pożywienia dla wiewiórek będzie prowadzona do końca miesiąca.
1: Tonin FM.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Młodzi z powiatu sami przygotowali działania, które mają uczyć ich rówieśników rozpoznawania fake newsów, manipulacji i dezinformacji. W szkole podstawowej nr 9 na Chorzniu w Koninie wykorzystają szkolną telewizję, analogowy podcast i grę terenową w pułapce fake newsów. Drugie liceum ogólnokształcące przygotowało z kolei debatę oksfordzką, konferencję, quiz i kampanię społeczną. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychinie zaplanowano escape room Uratować Internet, quiz, eksperyment i grę terenową. Podstawówka w Żychlinie organizuje akcję Fake News Detectives ze ścianą faktów, a trzecie LO na Zatorzu w Koninie mapę detektywistyczną, prezentację, kampanię i konkurs wiedzy. Projekt uczy weryfikowania źródeł, rozpoznawania deepfake'ów i clickbaitów oraz świadomego korzystania z internetu.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Z lekką ulgą do meczu przystąpi selekcjoner Jan Urban.
2: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. No na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no, robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile.
1: Polacy spodziewają się dziś trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
3: Graliśmy z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: Mecz Polski z Bośnią o 20:45. Żużlowcy z Torunia obronili tytuł mistrzów Polski w rewanżowym meczu finałowym. Pres znów wygrał ze Spartą, tym razem we Wrocławiu 46-44. Najwięcej punktów dla ekipy z Torunia, 11, wywalczył mistrz świata Robert Lambert. Brąz w sobotę zapewnił sobie Motor Lublin, pokonując Unię Leszno. Z kolei Stal Gorzów zapewniła sobie utrzymanie w Ekstralidze, wygrywając przed własną publicznością z PSŻ-tem Poznań 49-41. Belkremko Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w słoweńskim Senkur o milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Jury ponad 2 minuty oglądało finiszowy sprint, by rozstrzygnąć, kto był pierwszy. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Christian Scaroni, który stracił do czołowej dwójki 59 sekund. Ruszyła koszykarska ekstraklasa. Mistrzowie Polski rozpoczęli sezon od zwycięstwa, ale po trudnym meczu w Słupsku Legia Warszawa wygrała z Czarnymi 79-76. Drugi zespół ze stolicy przesadnie się na inaugurację nie zmęczył. Dziki wygrały w Sopocie z Treflem 102-63.
4: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Znów wybieramy cuda Polski i znów na liście znalazły się atrakcje z naszego województwa. Tym razem to kraina Stu Jezior, jeden z najbardziej malowniczych regionów Wielkopolski, położony na zachód od Poznania. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Średzka Kolej Powiatowa jest jedną z najcenniejszych atrakcji techniki w Wielkopolsce, jedną z nielicznych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku. Podczas przejazdu zabytkowym składem pasażerowie mogą podziwiać malownicze krajobrazy regionu. Z kolei Puszczykowo to urokliwe miasto położone na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w otoczeniu lasów i terenów nadwarciańskich. Miejscowość jest ceniona za wyjątkowe walory przyrodnicze oraz liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Na cuda Polski najlepiej z Wielkopolski można głosować na stronach National Geographic Traveler.
2: Tunin FM. Reklama. Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert z

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Polska Rada Kobiet organizuje bezpłatne dwugodzinne warsztaty pod hasłem Łagodnie o stresie, zrelaksuj się. Spotkanie z cyklu poświęconego samorozwojowi zaplanowano na 12 października od 17 do 19. Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ulicy Chopina 9 na Zatorzu. Ze względu na kameralny charakter zajęć liczba miejsc na sali jest ograniczona. Warsztaty poprowadzi Karolina Bartkowiak. Uczestniczki poznają proste metody rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez organizm w trudnych momentach. Głównym punktem programu będzie przygotowanie własnej mapy stresu z wykorzystaniem łagodnych technik arteterapii.
1: Konin FM.

0: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
0: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AKD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry. Narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
0: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
1: Konin FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
1: Pogoda.
7: W tym tygodniu też może trafić się taki dzień, że będą nawet 22 stopnie. Dzisiaj spodziewajmy się 19 kresek w Koninie, jutro 20 stopni w naszym mieście, a w tym momencie w Wielkopolsce mamy około 11 stopni. Wiatr troszkę przyspieszył, ale nie jest zbyt szybki, od 8 do 16 km na godzinę i też jest cały czas wysokie ciśnienie, może nie tak ekstremalnie jak w poprzednich dniach, ale nadal nie należy do niskich. 1026 hektopaskali mamy teraz w Wielkopolsce.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
8: Budzimy
9: wschodnią Wielkopolskę.
10: Dzień dobry, po dziewiątej w poniedziałkowy poranek z Konin FM. Za chwilę sprawdzę, jak idzie budowa elektrowni w Turku. Potem o tym, jak na wsiach mieszkańcy uczą się ratować życie. Następnie opowiem o tym, jak w Turku i Słupcy żłobki walczą o nowych podopiecznych, a na koniec zaproszę młodzież do udziału w bardzo nietypowych warsztatach artystycznych.
1: Konin FM.

0: Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Turku zmierza do końca. Nowoczesny blok rocznie ma produkować blisko 5 terawatogodzin energii elektrycznej. Poziom wykonania prac sięgnął niemal 89%. Wykonano już montaż głównych konstrukcji budynku elektrycznego na stawni oraz rurociągów wody chłodzącej. Zakończono również roboty wykończeniowe w obiektach elektrycznych, w których trwa instalowanie docelowego wyposażenia. Obecne działania przenoszą się z etapu budowlanego na montaż kluczowych urządzeń. Prowadzone są prace przy chłodni wentylatorowej i pompownie wody. Wcześniej składano turbozespół, skraplacz kocioł odzyskowy oraz rurociągi w maszynowni. Nowa jednostka o mocy 562 MW będzie działać w technologii jednowałowej, łącząc turbinę gazową, generator oraz turbinę parową.
1: Konin FM. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro? To właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

0: Szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601-061-848. Powtarzam, 601-061-848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Ochotnicza Straż Pożarna w Żukach rozpoczęła cykl praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Inicjatywa jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z programu Aktywna Wieś. Całkowity koszt zakupionego wyposażenia treningowego wyniósł niemal 8 tysięcy. Za te środki jednostka nabyła specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. W skład zestawu weszły 3 fantomy do resuscytacji, defibrylator, treningowy AED, 2 kamizelki do nauki pomocy przy zadławieniach, rozszerzony plecak ratowniczy oraz opaska zaciskowa. Nowy ekwipunek wykorzystano już podczas pierwszych zajęć połączonych z teorią. Strażacy zapraszają na kolejne darmowe spotkania warsztatowe, które zaplanowano na 7, 12 oraz 14 października. Każde ze szkoleń rozpocznie się o 18 w remizie OSP Żuki. Na zajęciach można zdobyć także umiejętności ratujące życie. Podobne warsztaty będą realizowane także w innych miejscowościach w regionie.
1: Konin FM.

0: także lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Djokovic zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych zgrupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować się z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
3: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
2: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry, skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko może z kolei ucierpieć przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
3: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu. Te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Murawa jest przeciętna.
2: Mecze w Zenicy o 20:45, a wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła dwie asysty.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Stąd w Wielkopolsce Wschodniej powstają i rozbudowują się kolejne placówki. 15 października od 15:30 w Turku rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do miejskiego żłobka będą mogli wziąć udział w dniu otwartym budynku znajdującego się przy ulicy Parkowej obok hali sportowej. Z kolei w Słupcy żłobek przy ulicy Armii Krajowej w każdy wtorek o godzinie 9:00 zaprasza maluchy do udziału w otwartych zajęciach.
1: Konin FM.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: po godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: Reklama.
7: Konin FM. Konin FM.

młodzież z Konina w wieku od 13 do 21 lat może wziąć udział w bezpłatnym projekcie artystycznym Powiedz to głośno. Młodzież o emocjach i presji. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na stworzenie finałowego koncertu narracyjnego bez wcześniejszego gotowego scenariusza. Uczestnicy będą przygotowywać własne treści, wypowiedzi oraz materiały sceniczne i multimedialne. Tematyka spotkań skupi się na problemach takich jak emocje, presja społeczna, hejt, relacje oraz trudności w wyrażaniu siebie. W ramach cyklu zaplanowano warsztaty aktorskie, pracę z emocjami, tworzenie scenariusza, zajęcia muzyczne oraz realizację multimediów. Dołączyć może każdy. Zapisy przyjmowane są jeszcze tylko dzisiaj przez Fundację Barwy Kultury.

0: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Wojsko neutralizuje niewybuchy na plaży koło Świnoujścia. Rusza tydzień noblowski, dziś Nobel z medycyny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Drota Wertycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
2: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił wczoraj w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmuje finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Stany Zjednoczone proponują zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
3: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
0: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca miesiąca. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta. O tym, że w większości przypadków wstrzymywał się od głosu, zdaniem Łukasza Gibały, to nieprawda. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie nagroda z medycyny. A w tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Sztolcman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
4: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
0: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacono zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
1: A co w regionie?
5: Do 3 listopada mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju na lata 2027-2036. 15 października o godzinie 13 odbędzie się spotkanie online, na które jeszcze do 13 można się zarejestrować. Wszelkie szczegóły, w tym projekt wspomnianego dokumentu, można znaleźć pod adresem golina.pl. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza przegląd twórczości plastycznej o złotą sztalugę, dający szansę na prezentację prac, zdobycie nagród i publikację w pamiątkowym katalogu. Wydarzenie skierowane jest do amatorów zajmujących się malarstwem, rysunkiem, fotografią lub rzeźbą. Z możliwości udziału wyłączono tylko studentów oraz absolwentów uczelni plastycznych. Uczestnicy będą oceniani w 2 grupach wiekowych, od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia. Zgłoszenia wymagają dostarczenia od 3 do 5 prac wraz z wypełnioną kartą oraz rejestracji przez portal Strefa Zajęć. Materiały należy składać w Domu Kultury Oskard w terminie od 12 października do 4 listopada. Finałowe podsumowanie imprezy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia. To spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między twórcami.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś w większości regionów pojawi się słońce, choć będą też chmury, ale padać nie powinno. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centralnej Polsce, do 21 na południu, a na Pomorzu możliwe silniejsze podmuchy wiatru.

0: lokalnie.
1: Słuchacie Kolin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie. Dzień dobry, witajcie już w nowym tygodniu, w poniedziałek 5 października. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, dziś mamy imieniny Igora, Faustyny i Apolinarego, Dzień Mieszkalnictwa i Dzień Nauczyciela. Także dzisiaj możecie trochę powspominać, jak to było za szkolną ławą, których nauczycieli bardzo lubiliśmy, których miło wspominamy, z którymi mamy miłe historie, a także przypomnijmy sobie o tych, o których być może nie chcielibyśmy trochę pamiętać. Nawet i do takich wspomnień miło się wraca. Dziś także jedno przysłowie: w październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. No a u nas całkiem nieźle, jeśli chodzi o pogodę. Tak miło się ten październik dosyć rozpoczął. Zobaczymy, ile jeszcze dobrej pogody będziemy mieli. A w tej godzinie będziemy zaglądać m.in. do Macieja Dowbora.
0: Kolin FM.

0: FM 104.1.
1: Maciej Dowbor otwarcie przyznaje, że znane nazwisko pomogło mu na początku kariery. Jako syn Katarzyny Dowbor wzbudzał zainteresowanie mediów i publiczności, kiedy blisko ćwierć wieku temu stawiał pierwsze kroki w radiu. Ale ta rozpoznawalność miała też swoją cenę. Prezenter mówi o ogromnej presji i świadomości, że każde potknięcie czy niedociągnięcie będzie szybko zauważone i skomentowane. Jak podkreśla, z czasem i tak wszystko weryfikuje rynek, a praca przed mikrofonem czy kamerą wymaga przede wszystkim solidnego rzemiosła, nad którym trzeba pracować latami. I chyba właśnie to jest najciekawsze. Nazwisko może otworzyć drzwi, ale to, co zrobimy później, zależy już od nas.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Władze Konina tłumaczą, czemu w tym roku nie ruszy sprzątanie odpadów z nielegalnego składowiska przy ulicy Marantowskiej. 2 600 000 zł, czyli część środków przeznaczonych na teraz, przesunięto na 2027.
3: Podzieliliśmy tą transzę porówno na inne transze na przyszłe lata, co nie oznacza, że w tym roku zadanie się nie rozpocznie. Musieliśmy dokonać zmiany w budżecie po to, żeby w odpowiedni sposób ogłosić przetarg i pokazać wykonawcom, jak będzie wyglądało finansowanie. I chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jeszcze w tym roku wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić, natomiast pierwsze faktury będą mogły być rozliczone z początkiem stycznia.
2: W pierwszej kolejności usunięte mają zostać odpady zalegające nad gazociągiem. Tylko ten etap może pochłonąć kilka milionów. Całość kosztować ma około 14-15. Na usunięcie opon i innych śmieci z tego miejsca dajemy sobie maksymalnie 5 lat, ale możliwe, że wykonawca upora się z problemem nawet w kilka miesięcy.
3: Przypomnę, my jesteśmy zobowiązani prawem jako miasto, jako prezydent miasta zagospodarować i wywieźć wszystkie odpady zero-jedynkowo, także nie możemy ich wywieźć tylko tych z gazociągu, ale wszystkie, bo taka jest decyzja. Zdobyliśmy na to finansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest oprocentowana bardzo symbolicznie. Praktycznie jest darmowy pieniądz, pożyczony nam na 15 lat i mamy też możliwość po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wywiezieniu wszystkich odpadów, umorzyć sobie jeszcze 2 miliony złotych. Oczywiście jak się pojawi w międzyczasie możliwość wzięcia dotacji na to zadanie, to będziemy mogli sobie wziąć tą dotację i tą pożyczkę spłacić szybciej. No niestety nie jest to teren miasta, on jest obciążony bardzo mocną hipoteką. Dlatego nie opłaca nam się przejmować tego terenu. Oczywiście będziemy występować z roszczeniem do firmy, która nawiozła, ale to jest temat bardzo trudny. Toczy się oddzielne postępowanie w tym zakresie. Mamy opinię biegłego, który mówi, ile tam jest odpadów. W trakcie wywożenia tych odpadów może się okazać, że jest ich więcej albo mniej. I to też może wpłynąć na cenę. Jeżeli cena będzie po prostu jednostkowa za tonę, to się później może okazać, że może nam nie starczyć tej pożyczki, która jest zaplanowana na wywiezienie tych odpadów. Ale może się okazać, że tych odpadów jest mniej i na przykład tych pieniędzy nam zostanie, ta pożyczka będzie mniejsza.
2: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze z rezerwy subwencji na 2026 rok na inwestycje drogowe. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło środki między 21 jednostek. Konin dostanie 4 miliony 920 tysięcy złotych na przebudowę wschodniego wiaduktu nad ulicą Wałta Rejwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w ramach pierwszego etapu przebudowy obiektów mostowych na trasie warszawskiej. Dofinansowania obejmą także most Chrobrego w Poznaniu, drogę Pępowo-Anielin, Onkole w Ogrodzisk Wielkopolski, drogi w Golinie koło Jarocina. Powiat Kolski otrzyma pieniądze na drogę w kierunku Aleksandrowa i na drogę Walewo-Dzierzbice. Będą też środki na drogi Racławice-Renta, na jezdnię w miejscowości Zaorle. Powiat Słupecki dostanie na drogę we wsi Wacławów. Dodatkowo będą też pieniądze na drogi Nowa Wieś-Szamotuły, jak również Osłonin-Radomierz. Ponadto dofinansowane zostaną drogi na osiedlu Południe w Kazimierzu-Biskupim 4 279 tysięcy. Piątek Mały Kolonia, ulica Wierzbowa w Rokietnicy, drogi w rejonie ulic Ślusarskiego, Kanałowej i Granitowej w Nowym Tomyślu, ulica Okrężna w Krotoszynie, Jeziorna w Przedczu w powiecie kolskim 966 tysięcy złotych, ulica w Łeknie oraz droga z mostem w Harcicach. Dodatkowo na remont, utrzymanie i ochronę dróg wojewódzkich oraz krajowych rządowe pieniądze otrzymają miasta na prawach powiatu. Kalisz 2 172 tysiące, Koniny 2 719 tysięcy, Leszno 1 404 tysiące złotych i Poznań 4 209 tysięcy. Kto miał okazję usiąść już na niezbyt wygodnej kamiennej ławce przy Dworcowej w Koninie? Przed Miejską Biblioteką Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej ustawiono 4 kamienne ławeczki. Obiekty stanowią element bibliotecznego ogrodu słów i korzeni oraz pełnią funkcję pamiątkową. Miejsca te upamiętniają ważne postacie, które wywarły znaczący wpływ na lokalną kulturę, literaturę oraz historię subregionu konińskiego. Ławki poświęcono pamięci Anieli Milewskiej, pochodzącej z Mikorzyna Publicystki, powieściopisarki i dramatopisarki, a także Janinie Wenedzie, nauczycielce, autorce powieści historycznych i twórczyni jednej z legend o Koninie. Upamiętniono również Jana Schneidera, będącego malarzem, rzeźbiarzem, poetą i regionalistą, jak również regionalistę Zygmunta Kowalczykiewicza. Ostatni z wyróżnionych był historykiem oraz działaczem społecznym znanym z publikacji dotyczących dziejów lokalnego górnictwa. Nowa przestrzeń przed Miejską Biblioteką stwarza mieszkańcom okazję do odpoczynku z książką na świeżym powietrzu, choć siedzenie na tych ławkach do wygodnych nie należy. To nowe miejsce służy jednak przede wszystkim popularyzacji wiedzy o zasłużonych twórcach związanych z okolicą.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: się na spore utrudnienia. W miniony czwartek, 1 października, rozpoczął się remont nawierzchni trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Zamknięta została jezdnia w stronę Gniezna, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią prowadzącą w stronę autostrady A2. Utrudnienia obejmują około 9 km trasy, a remont będzie dotyczyć także węzła Kleszczewo. Drogowcy wymienią 3 warstwy nawierzchni, a całość ma zakończyć się najpóźniej w połowie grudnia. Tak więc kierowcy, noga z gazu, trochę cierpliwości i bezpiecznej drogi.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Maszyny budowlane? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy operatorów między innymi koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
4: Egzamin odbywa się u nas w firmie Turbo bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i 2 profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer. 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni. 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafia opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Dorota Werdecka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
7: To jest cyrk.
8: Kto doprowadził do tego, co jest?
5: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
9: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
5: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebująca sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o 2 piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej. Ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
5: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
11: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
5: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
6: A co w regionie?
12: Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań 2 nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze.
6: Konin FM. Pogoda.
5: Poniedziałek w wielu regionach ze słońcem, choć chmury też mogą się pojawić, ale padać dziś nie powinno. Na termometrach od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 w południowej Polsce.

0: Dzień dobry po raz kolejny, już po 11 na antenie Colin FM na 104.1. Ja nie mogę uwierzyć w to, że gramy dla was już 6 lat, a w miniony czwartek właśnie 6 urodziny Colin FM miały miejsce. Także ważna oczywiście data dla nas w kalendarzu. Ten październik był miesiącem, w którym wszystko się na dobrą sprawę zaczęło. I prowadzenie programów się zaczęło, i granie najlepszych przebojów się zaczęło. To wszystko tu w Colinie. My słyszymy się 5 października w poniedziałek, gminy Igora, Faustyny i Apolinarego. Dla was najlepszego to Dzień Mieszkalnictwa i Dzień Nauczyciela, który upamiętnia podpisanie w 1966 roku rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela. I nauczycielom przede wszystkim życzymy sporo cierpliwości. A dzisiejszy dzień trwa 11 godzin i 21 minut. Słońce z nami dziś jeszcze do 18.04.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Kolejna duża inwestycja, której koszty szacowane są na wiele milionów złotych, czeka wkrótce Muzeum Okręgowe w Koninie.
3: Przed nami ogromne wyzwanie, bo to jest modernizacja gorzelni. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem i myślę sobie, że za kilka lat to muzeum będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum.
2: Deklaruje Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że na początku roku rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na architektoniczną koncepcję zagospodarowania dawnej gorzelni oraz budowę zespołu obiektów wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Okręgowego w Koninie. W ostatnich latach placówka przeprowadziła już kompleksowy proces ratowania tego zabytku, w tym naprawę dachu i prostowanie komina. Opuszczony od 2008 roku obiekt należy do muzeum od 4 lat. W odnowionej przestrzeni powstanie sala koncertowo-konferencyjna, sala edukacyjna, magazyny zbiorów oraz wystawy stałe poświęcone historii gorzelni i oświetleniu. Przed budynek planuje się przenieść skansen maszyn górniczych. Projekt ma dopełnić historyczną dzielnicę Gosławice, a inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszy unijnych. Ale to nie koniec wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i muzeum. Po kilku latach starań konińska placówka przejmie pod opiekę koparkę Dolores.
3: To były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę Państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła.
2: A chodzi dokładnie o to, że teren, na którym stoi koparka, którą ma przyjąć muzeum, najpierw musiał zostać pozbawiony formalnie górniczego charakteru. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie wciąż zachęca do korzystania z 8 nowoczesnych obiektów strzeleckich na swoim terenie. W ramach programu Strzelnica w Powiecie udostępniono 7 strzelnic wirtualnych oraz 1 pneumatyczną. Infrastruktura ta umożliwia bezpieczną naukę, sprawdzenie własnych predyspozycji oraz doskonalenie technik strzeleckich bez ponoszenia opłat. Miejsca te powstały z myślą o rozwoju zainteresowań obronnością i sportem. Podczas zajęć uczestnicy szlifują koncentrację, poznają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, opanowują podstawy strzelania oraz uczą się współpracy w grupie. Treningi pomagają również budować pewność siebie oraz podnosić ogólną sprawność. Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych godzin strzeleckich powinny skontaktować się z wybraną szkołą lub instytucją goszczącą dany obiekt. To m.in. szkoły w Kleczewie, Sąpolnie, Kole i Turku. Pozwoli to potwierdzić wolne terminy oraz zapoznać się z lokalnym regulaminem. Lista dokładnych lokalizacji strzelnic jest dostępna na Facebooku WCR Konin. Prawie 4000 wielkopolskich podatników wykazało w rozliczeniach PIT za ubiegły rok dochód przekraczający 1 000 000 zł. Ich łączny dochód osiągnął niemal 9 miliardów, z czego należny podatek wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych. W Konińskim Urzędzie Skarbowym status milionera uzyskało 171 osób. Największą grupę stanowiły osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L, czyli na przykład spoza rolniczej działalności gospodarczej, gdzie milionowy próg przekroczyło ponad 3000 osób. Zadeklarowały one łącznie ponad 7 miliardów złotych dochodu. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-36 milionowe progi osiągnęło odpowiednio 476 oraz 142 podatników, a zysk z papierów wartościowych na PIT-38 wykazało 269 osób. Dane z ostatniej dekady wykazują wyraźny wzrost zamożności mieszkańców regionu. Liczba wielkopolskich milionerów uległa podwojeniu od niespełna 2000 osób w rozliczeniu za 2015 rok do blisko 4000 10 lat później. Podatnicy z Konina stanowią obecnie ponad 4% wszystkich wielkopolskich milionerów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Na antenie Kolin FM mam ważną wiadomość dla miłośników historii, kultury i muzyki z południowej Wielkopolski. Pałac Myśliwski, książąty Radziwiłłów w Antoninie, jeden z najcenniejszych zabytków regionu, ma zostać wyłączony ze struktury Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i włączony do Muzeum w Lewkowie. Powodem jest m.in. chęć wspólnego zarządzania zabytkowymi obiektami i lepszego wykorzystania ich potencjału historycznego oraz edukacyjnego. No i rzeczywiście z Antonina do Lewkowa jest trochę bliżej niż do Kalisza. Co ważne, koncerty w Antoninie pozostaną. Nadal mają odbywać się m.in. wydarzenia związane z tradycją chopinowską, w tym festiwal Chopin w barwach jesieni i konfrontacje chopinowskie. Zmiana ma wejść w życie najpóźniej w trzecim kwartale przyszłego roku. Tak więc historia Antonina trwa dalej i nadal będzie można jej słuchać także w muzyce.
0: Reklama. Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Wyprzedaż w Omodaj Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omodaj Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Akcja nurków minerów w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawienie zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyzny w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
5: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
7: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
5: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści podejmują decyzje dotyczące obywateli muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.
0: A co w regionie?
8: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymiszewie koło Tuliszkowa prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Do remizy można dostarczać sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, telefony, kable, baterie czy ładowarki. Druhowie czekają też na stalowy złom. Znów wybieramy cuda Polski i znowu na liście znalazły się atrakcje z naszego województwa. Tym razem to Kraina Stu Jezior, Śrecka, Kolej Powiatowa oraz Puszczykowo. Kraina Stu Jezior to jeden z najbardziej malowniczych rejonów Wielkopolski, położony na zachód od Poznania. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki piesze i rowerowe, a także doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych przyciągają turystów przez cały rok. To idealne miejsce dla osób poszukujących kontaktu z naturą oraz spokojnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Śrecka Kolej Powiatowa jest jedną z najcenniejszych atrakcji techniki w Wielkopolsce i jedną z nielicznych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku jako element lokalnej sieci transportowej, a dziś pełni funkcję turystyczną. Podczas przejazdu zabytkowym składem pasażerowie mogą podziwiać malownicze krajobrazy regionu oraz poznać historię dawnej komunikacji kolejowej. Z kolei Puszczykowo to urokliwe miasto położone na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w otoczeniu lasów i terenów nadwarciańskich. Miejscowość jest ceniona za wyjątkowe walory przyrodnicze oraz liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Dodatkowym atutem miasta jest jego bogata oferta kulturalna i historyczna, dzięki której stanowi popularny cel wycieczek mieszkańców Poznania i turystów odwiedzających Wielkopolskę. Na cuda Polski, najlepiej te z Wielkopolski, można głosować na stronach National Geographic Traveler.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Dziś znów słonecznie, choć na północy niebo będzie się trochę chmurzyć. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce, do 21 na Podkarpaciu.

0: Witajcie po 12. Zapraszam Was na drugą połowę poniedziałku na antenie Konin FM. A jeśli lubicie wieczorne spacery, światła i odrobinę magii, to tej jesieni w Poznaniu będzie coś dla Was. Już 23 października po raz pierwszy w tym sezonie otworzy się park iluminacji w ogrodzie dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Warmińskiej. Tym razem motywem przewodnim będzie Akademia Magii. Na odwiedzających czekać będzie trasa o długości 1,5 km i ponad 200 świetlnych instalacji. W samym sercu Akademii znajdziecie źródło mocy, które zgasło. Zadaniem zwiedzających będzie odnalezienie rozproszonej mocy, a w wyprawie pomoże Eneusz, strażnik magii. Będą też zagadki i kody QR, a na miejscu pojawią się punkty gastronomiczne. Brzmi jak całkiem niezły jesienny spacer, prawda?
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowisku ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Green FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Jutro uroczysta inauguracja roku 2026-27 w Akademii Nauk Stosowanych. Jedyna państwowa i bezpłatna uczelnia w Wielkopolsce Wschodniej kształci przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów. Wykształcenie w Koninie zdobywać będzie jak zawsze około 1800 studentów. Przypomnijmy, że jeszcze do połowy października prowadzony jest trzeci nabór, na który mogą złapać się spóźnialscy, którym na przykład nie udało się dostać do wymarzonych uczelni w Poznaniu. Oprócz tego do 9 ANS rekrutuje na bezpłatne studia podyplomowe z budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii. Nietypowa akcja w gminie Krzymów. W szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie uczniowskie koło wolontariatu prowadzi zbiórkę orzechów dla wiewiórek. Te sympatyczne, rude zwierzątka mieszkają w parku przy zabytkowym pałacu, w którym znajduje się szkoła. Uczniowie chcą zadbać o swoich sąsiadów i pomóc im przygotować zapasy na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Do podstawówki w Brzeźnie można przynosić orzechy laskowe i włoskie. Zbiórka pożywienia dla wiewiórek będzie prowadzona do końca miesiąca. Najważniejszy dworzec w naszym województwie czeka przebudowa. PKP Polskie Linie Kolejowe i Miasto Poznań ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca. Obecny budynek, nazywany Chlebakiem, ma zostać zastąpiony nowym obiektem. Według szacunków inwestycja powinna zakończyć się w 2035 roku. Poznań Główny to jedna z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Każdego dnia obsługuje około 500 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Planowana przebudowa obejmie całą stację. W miejscu obecnego dworca mają powstać nowe tory i perony, a nad nimi zostanie zbudowany nowy obiekt. Przebudowana ma zostać również ulica Dworcowa w stolicy Wielkopolski. Projekt ma poprawić dostęp do peronów i ułatwić połączenie kolei z innymi środkami transportu miejskiego. Docelowo stacja będzie mieć 9 peronów, co ma zwiększyć jej przepustowość. PKP PLK wskazuje, że inwestycja będzie ważna także dla modernizacji całego poznańskiego węzła kolejowego i rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej. Przetarg obejmuje przygotowanie wariantów i wskazanie najlepszych rozwiązań dla inwestycji. Gotową koncepcję mamy poznać najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku. W Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi oddano do użytku nową strefę rekreacyjną. Miejsce powstało z myślą o odpoczynku, zabawie oraz integracji sąsiedzkiej. Przestrzeń ma zachęcać lokalną społeczność do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja została stworzona z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Dzieci, młodzież i dorośli zyskali ogólnodostępny punkt do popołudniowych spotkań, relaksu oraz spędzania czasu z rodziną. Nowy obiekt ma sprzyjać budowaniu dobrych relacji w miejscowości. Przy realizacji przedsięwzięcia kluczowe okazało się zaangażowanie i wsparcie samych mieszkańców Nieświastowa. Władze gminy Kazimierz Biskupi podkreślają, że stała współpraca oraz liczne rozmowy z lokalną społecznością pozwoliły stworzyć teren w pełni odpowiadający na jej rzeczywiste oczekiwania.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Czas na trochę kultury na antenie Konin FM. Jeśli lubicie książki, historie, które zostają w głowie na dłużej, mamy dla Was zaproszenie z Konina właśnie. Już dziś o 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Dariuszem Dopierałą, autorem debiutanckiej powieści Aura. Autor urodził się w Koninie i mieszkał tutaj do 1993 roku, a teraz wraca do rodzinnego miasta już jako pisarz. Jego książka opowiada o dorosłym mężczyźnie, który próbuje zmierzyć się z własną przeszłością. Podczas spotkania nie zabraknie również muzyki. Zaprezentowane zostaną utwory projektu Somatic Ego, inspirowane światem Aury. Jeśli macie więc ochotę poznać historię autora i jego pierwszej powieści, warto dziś o 17:00 zajrzeć do biblioteki. Być może będzie to początek kolejnej czytelniczej przygody.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
9: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
2: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
0: Ogłosił szwedzki Instytut Karolińska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone. A dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
3: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
0: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
1: A co w regionie?
4: Miranda z Turku podpisała dwie umowy dla wojska o łącznej wartości 70 milionów 300 tysięcy złotych. Dostawy zaplanowano na lata 2027-2029 dla krajowego kontrahenta z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zamówienie obejmuje wielozakresowe pokrycia maskujące, utrudniające wykrycie ludzi i sprzętu. Szczegółów nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa. W czerwcu turkowski zakład Miranda zawarł umowę na 7 milionów 600 tysięcy, co oznacza, że łączna wartość podpisanych do tej pory kontraktów wynosi już niemal 80 milionów. Przypomnijmy, że wiosną konsorcjum firm Miranda, Lubawa i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisali z Agencją Uzbrojenia kontrakt w ramach drugiej fazy programu Wisła na maskowanie i pozorację. Całość to około 586 milionów z dostawami do 2030 roku. Kwota dotyczy całego konsorcjum. Program Wisła wykorzystywać ma baterie Patriot do ewentualnego zwalczania samolotów, dronów i rakiet. Miranda z Turku, należąca do grupy kapitałowej Lubawa, działa od 1952 roku. Obecnie produkuje materiały wojskowe ograniczające wykrycie wzrokowe w podczerwieni, noktowizji i na radarach.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju dziś znów dużo słońca, nieco więcej chmur na północy, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. A na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce.

0: Lunin FM.
1: Jeśli o tej godzinie już zgłodnieliście, to smacznego, koniecznie sobie coś przekąście, a my zaczynamy 13. A mieszkańcy Nieświatowa w gminie Kazimierz Biskupi mają nowy powód, żeby spędzać czas bliżej domu. Zakończyła się budowa strefy rekreacyjnej, która ma być miejscem odpoczynku, zabawy i spotkań mieszkańców. Przestrzeń została pomyślana tak, żeby korzystać z niej mogli zarówno najmłodsi, młodzież, jak i dorośli. Można tu aktywnie spędzać czas, spotkać się z sąsiadami albo po prostu odpocząć z rodziną. Jak podkreśla wójt Kazimierza Biskupiego, Grzegorz Maciejewski, w realizacji przedsięwzięcia ważne było również zaangażowanie samych mieszkańców. I właśnie takie miejsca często najlepiej pokazują, że lokalna przestrzeń może naprawdę służyć ludziom. Miejmy nadzieję, że strefa szybko wypełni się rozmowami, zabawą i dobrym sąsiedzkim klimatem.
2: Reklama. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Muzyka i głos AI.
7: To

0: kubka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: Sport o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Młodzi z aglomeracji konińskiej sami przygotowali działania, które mają uczyć ich rówieśników rozpoznawania fake newsów, manipulacji i dezinformacji. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska podpisało umowy na minigranty dla szkolnych zespołów. Pomysły są już teraz realizowane w ramach Tygodni Rozmów na Faktach. W projekcie Czysty Przekaz Rozmowy na Faktach powstała sieć Team InfoCheck. Uczniowie otrzymali do 1000 zł na własne inicjatywy. W szkole podstawowej nr 9 na Chorzniu w Koninie wykorzystują szkolną telewizję analogową, podcast i grę terenową w pułapce fake newsów. Drugie liceum ogólnokształcące przygotowało z kolei debatę oksfordzką, konferencję, quiz i kampanię społeczną. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zaplanowano escape room Uratować Internet, quiz, eksperyment i grę terenową. Podstawówka w Żychlinie organizuje akcję Fake News Detectives ze ścianą faktów, a trzecie ELO na Zatorzu w Koninie mapę detektywistyczną, prezentację, kampanię i konkurs wiedzy. Projekt uczy weryfikowania źródeł, rozpoznawania deepfake'ów i clickbaitów oraz świadomego korzystania z internetu. Także szkoły bez minigrantu mogą skorzystać z projektu, mogą zgłosić się do stowarzyszenia i bezpłatnie zorganizować lekcję, warsztat lub spotkanie z dziennikarzem albo ekspertem. A za takie działanie odpowiada Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne dwugodzinne warsztaty pod hasłem Łagodnie o stresie, zrelaksuj się. Spotkanie z cyklu poświęconego samorozwojowi zaplanowano na 12 października w godzinach od 17 do 19. Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ulicy Chopina 9 na Zatorzu. Ze względu na kameralny charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty poprowadzi Karolina Bartkowiak, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozmowy o wpływie napięcia na ciało oraz samopoczucie. Uczestniczki poznają proste metody rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez organizm w trudnych momentach. Głównym punktem programu będzie przygotowanie własnej mapy stresu z wykorzystaniem łagodnych technik arteterapii. Do udziału w warsztatach nie są wymagane żadne uzdolnienia plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Spotkanie stworzy okazję do wyciszenia myśli, zrozumienia przyczyn napięcia oraz wypracowania sposobów dbania o własny dobrostan. To propozycja dla kobiet pragnących zatrzymać się na chwilę i odpocząć od codziennych obowiązków. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje bezpłatne webinarium poświęcone cyberbezpieczeństwu i metodom ataków na finanse klientów bankowości internetowej. Do udziału w spotkaniu realizowanym w ramach projektu CEDUR oraz kampanii World Investor Week we współpracy z Komendą Główną Policji zachęca mieszkańców gminy Żgów w powiecie konińskim. Działanie skierowano do indywidualnych uczestników rynku finansowego oraz inwestorów. Wydarzenie zaplanowano na 8 października w godzinach od 10 do 12.15. Podczas prelekcji eksperci przedstawią realne przykłady przestępstw w sieci oraz zaprezentują zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości społecznej na temat aktualnych zagrożeń cyfrowych. Rejestracja odbywa się poprzez formularz elektroniczny na stronie KNF. Bezpośredni link można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żgowie. Potwierdzenia udziału wraz z linkiem do spotkania będą wysyłane do 7 października, a dla osób zapisujących się w dniu wydarzenia na bieżąco. Do dołączenia wymagane jest stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka lub aplikacja.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Konin FM.
1: Od soboty możemy tankować tańsze paliwo w ramach rządowego programu CPN. Mamy maksymalne ceny, które możemy zobaczyć na stacjach paliw. I tankowanie jest tańsze, jednak jeszcze możemy zapłacić mniej. Wiele wskazuje na to, że sytuacja na międzynarodowym rynku może spowodować spadki kolejne. Olej napędowy około 30 groszy, benzyna około 20. To efekt spadku cen oleju napędowego oraz gotowej benzyny na rynku hurtowym po poprawie sytuacji związanej z dostępnością tego paliwa. Minister Motyka zapowiada obniżki cen w nadchodzącym tygodniu. Wszystko jednak zależy od sytuacji międzynarodowej, od sytuacji związanej z Bliskim Wschodem. Rządowy pakiet CPN powoduje, że na pewno niższy podatek VAT będziemy płacić za paliwa do końca bieżącego roku.

0: Zarzuty dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. z prowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
2: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
0: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
3: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
0: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły 2 osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
4: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
1: A co w regionie?
5: Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze z rezerwy subwencji na 2026 rok na inwestycje drogowe. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło środki między 21 jednostek. Konin dostanie 4 miliony 920 tysięcy złotych na przebudowę wschodniego wiaduktu nad ulicą Wałtarejwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w ramach pierwszego etapu przebudowy obiektów mostowych na trasie warszawskiej. Dofinansowania obejmą także most Chrobrego w Poznaniu, drogę Pępowo-Anielin, Konkolewo-Grodzisk Wielkopolski, drogi w Golinie koło Jarocina. Powiat Kolski otrzyma pieniądze na drogę w kierunku Aleksandrowa i na drogę Walewo-Dzierzbice. Będą też środki na drogi Racławice-Renta, na jezdnię w miejscowości Zaorle. Powiat Słupecki dostanie na drogę we wsi Wacławów. Dodatkowo będą też pieniądze na drogi Nowa Wieś-Szamotuły, jak również Osłonin-Radomierz. Ponadto dofinansowane zostaną drogi na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim 4 miliony 279 tysięcy. Piątek Mały Kolonia, ulica Wierzbowa w Rokietnicy, drogi w rejonie ulic Ślusarskiego, Kanałowej i Granitowej w Nowym Tomyślu, ulica Okrężna w Krotoszynie, Jeziorna w Przedczu w powiecie kolskim 966 tysięcy złotych, ulica w Łeknie oraz droga z mostem w Harcicach. Dodatkowo na remont, utrzymanie i ochronę dróg wojewódzkich oraz krajowych rządowe pieniądze otrzymają miasta na prawach powiatu. Kalisz 2 miliony 172 tysiące, Koniny 2 miliony 719 tysięcy, Leszno 1 404 tysiące złotych i Poznań 4 miliony 209 tysięcy.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Na termometrze teraz 19 stopni. Do środy, może nawet jeszcze czwartku. Temperatura w ciągu dnia w okolicach i powyżej plus 20 stopni. Znajdujemy się jeszcze pod wpływem ciepłych mas powietrza. Jeszcze, bo pod koniec tygodnia zapowiada się zmiana i to dość znaczna. W nocy 5, 6, może 7 stopni. Jeśli chodzi o wskazania w ciągu dnia, maksymalnie 13. Przy rozpogodzeniach 15. Wróci albo pojawi się taka prawdziwa jesień. Na razie mamy złotą Polskę. Słoneczną jesień roku 2026.
1: Konin FM 104.1.
6: To skoro już zdradziłem, który rok, to czas na więcej informacji dotyczących danych z kalendarza. 5 dzień października, poniedziałek. Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomin, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn, Galla. Świętują dziś imieninę. 278 dzień roku, 41 tydzień. Piękna jesień. Można ją zobaczyć spoglądając za okno. Taką cząstkę tej pięknej jesieni prezentujemy na naszym radiowym Facebooku Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo. Czy u was też piękna jesień za oknami, a może gdzieś podróżując widzieliście naprawdę piękne widoki? Komentujcie. Jeśli chodzi o słońce, ono dzisiaj pracuje. Mimo porannych mgieł widać, że słońce daje radę. Teraz bezchmurne niebo, 11 godzin 21 minut trwa dzień. Zachód słońca to 18.04. I've been fighting.

Na Przemysłowej musicie liczyć się z problemami, utrudnieniami, korkami, zatorami. To też spotkacie podróżujące w stronę Kazimierza Biskupiego. W miejscowości Władimirowe, wojewódzka trasa numer 264, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Korkuje nam się jeszcze po 16 rondo miast partnerskich, duży ruch to Spółdzielców, Dworcowa, Aleje Kolejowa Wyszyńskiego. Na Konińską Starówkę spoglądamy, zerkamy i widzimy, że więcej aut na skrzyżowaniu. W auta Rejwy Kolska, Świętojańska oraz na światłach Świętojańska Europejska. Niezmiennie roboty drogowe na autostradzie A2. Jeśli jedziecie z Konina w stronę Wrześni, to musicie liczyć się z takimi sytuacjami, że tam zwężenia. Gdzie jeszcze roboty drogowe, to w drugą stronę, od Konina w stronę wschodu, na wysokości miejscowości Wyszyna też mamy pracujących drogowców. 72 w Tuliszkowie zwalnia, roboty drogowe w okolicach Grzymiszewa. W samym Turku jesteśmy, Obrzębin przed Turkiem, Aleja Jana Pawła II to już sam Turek oraz Rondo Romana Dmowskiego oraz Kolska Szosa. Tam więcej aut. Uważajcie, bezpiecznie podróżujcie, bezpiecznie docierajcie do celu. Zespół Wilki dla Was.

0: Fabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. O Moda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Do Turku wróciła komunikacja miejska po 21 latach. Z nieudaną próbą w roku 2015 Turek znowu z komunikacją publiczną. Dwie linie autobusowe kursują od poniedziałku do soboty. Do końca bieżącego roku odbywa się pilotaż, no i wtedy będzie sprawdzone, co dalej, czy ta komunikacja się sprawdzi w Turku i czy będzie potrzebna. Turek nie jest dużym miastem, jeśli chodzi o powierzchnię, ma tylko 16 km2, dlatego dwie linie, które powstały, mogą połączyć praktycznie każdy punkt tego ważnego miasta w naszym subregionie. Do końca bieżącego roku kursy linii numer 1 i 2 są bezpłatne. Co będzie dalej, to już zdecydują władze Turku. Teraz jeszcze informacje dotyczące finansów. Miesięcznie obsługa tych linii ma kosztować ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. To do końca roku 2026. Władze Turku jednak już informują, że najprawdopodobniej ten projekt będzie przedłużony. Samorząd nie planuje jednak kupować autobusów. Jak przyznają, będzie bardziej starać się tutaj iść w stronę przetargową, żeby firma, która wygrała przetarg, obsługiwała te dwie linie autobusowe, które od dzisiaj po wielu latach przerwy wróciły do Turku.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miranda z Turku podpisała dwie umowy dla wojska o łącznej wartości 70 300 000 zł. Dostawy zaplanowano na lata 2027-2029 dla krajowego kontrahenta z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zamówienie obejmuje wielozakresowe pokrycia maskujące, utrudniające wykrycie ludzi i sprzętu. Szczegółów nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa. W czerwcu turkowski zakład Miranda zawarł umowę na 7 600 000, co oznacza, że łączna wartość podpisanych do tej pory kontraktów wynosi już niemal 80 milionów. Przypomnijmy, że wiosną konsorcjum firm Miranda, Lubawa i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisali z Agencją Uzbrojenia kontrakt w ramach drugiej fazy programu Wisła na maskowanie i pozorację. Całość to około 586 milionów z dostawami do 2030 roku. Kwota dotyczy całego konsorcjum. Program Wisła wykorzystywać ma baterie Patriot do ewentualnego zwalczania samolotów, dronów i rakiet. Miranda z Turku, należąca do grupy kapitałowej Lubawa, działa od 1952 roku. Obecnie produkuje materiały wojskowe ograniczające wykrycie wzrokowe w podczerwieni, noktowizji i na radarach. Młodzi z aglomeracji konińskiej sami przygotowali działania, które mają uczyć ich rówieśników rozpoznawania fake newsów, manipulacji i dezinformacji. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska podpisało umowy na minigranty dla szkolnych zespołów. Pomysły są już teraz realizowane w ramach tygodni rozmów na faktach. W projekcie Czysty Przekaz Rozmowy na Faktach powstała sieć Team InfoCheck. Uczniowie otrzymali do 1000 zł na własne inicjatywy. W szkole podstawowej nr 9 na Chorzniu w Koninie wykorzystują szkolną telewizję, analogowy podcast i grę terenową w pułapce fake newsów. Drugie liceum ogólnokształcące przygotowało z kolei debatę oksfordzką, konferencję, quiz i kampanię społeczną. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zaplanowano escape room Uratować Internet, quiz, eksperyment i grę terenową. Podstawówka w Żychlinie organizuje akcję Fake News Detectives ze ścianą faktów, a trzecie LO na Zatorzu w Koninie mapę detektywistyczną, prezentację, kampanię i konkurs wiedzy. Projekt uczy weryfikowania źródeł, rozpoznawania deepfake'ów i clickbaitów oraz świadomego korzystania z internetu. Także szkoły bez minigrantu mogą skorzystać z projektu, mogą zgłosić się do stowarzyszenia i bezpłatnie zorganizować lekcje, warsztat lub spotkanie z dziennikarzem albo ekspertem. A za takie działania odpowiada Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Prawie 4000 wielkopolskich podatników wykazało w rozliczeniach PIT za ubiegły rok dochód przekraczający 1 000 000 zł. Ich łączny dochód osiągnął niemal 9 miliardów, z czego należny podatek wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych. W Konińskim Urzędzie Skarbowym status milionera uzyskało 171 osób. Największą grupę stanowiły osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L, czyli na przykład z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdzie milionowy próg przekroczyło ponad 3000 osób. Zadeklarowały one łącznie ponad 7 miliardów złotych dochodu. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-36 milionowe progi osiągnęło odpowiednio 476 oraz 142 podatników, a zysk z papierów wartościowych na PIT-38 wykazało 269 osób. Dane z ostatniej dekady wykazują wyraźny wzrost zamożności mieszkańców regionu. Liczba wielkopolskich milionerów uległa podwojeniu od niespełna 2000 osób w rozliczeniu za 2015 rok do blisko 4000 10 lat później. Podatnicy z Konina stanowią obecnie ponad 4% wszystkich wielkopolskich milionerów.

Zmiany, jeśli chodzi o wydziały, które znajdują się w Urzędzie Miejskim. Od dziś w nowej lokalizacji znajduje się Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Tym razem przy ulicy Sztarka 1, czyli jak to ktoś kiedyś pamięta, to była ulica Benesza. Punkt informacyjny dla osób z programu parasolowego obejmującego instalację urządzeń OZE, a także dla mieszkańców zainteresowanych innymi formatami wsparcia, znajduje się on obecnie w pokoju numer 6. Nowa lokalizacja Wydziału Ochrony Środowiska. Na naszej antenie nowej lokalizacji podsumowania sportowego weekendu nie będzie. To na naszej antenie już za moment, już za chwilę, przed 17. Zobaczymy, jak tam poradziły sobie podczas tego weekendu drużyny z naszego subregionu.

0: Win FM.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Muzyka i głos AI.

Piłkarskiego weekendu. Od pani zaczynamy. W pierwszej lice kobiet, siódma kolejka za nami. Medyk Koni na własnym stadionie pokonał drużynę Trójka. Staszkówka Jelna 5-1. W drugiej lidze, dziesiąta kolejka za nami w Szczecinie. Świt podejmował Sokół Kleczewy. Wynik 2-1 dla drużyny gospodarzy. Kontaktowa bramka nie zmieniła niczego. Mateusz Piotrowski w 76 minucie zdobył honorową bramkę dla Sokoła Kleczew. Brakło czasu na doprowadzenie do remisu. W czwartej lidze, dziesiąta kolejka, utrzymał prowadzenie, a nawet umocnił się na nim, jeśli chodzi o liderowanie w tabeli. Górnik Konin, pokonując Awie Kamionki 1-0. Poza tym Polonia Golina pokonała Nielbę Wągrowiec 2-0. W piątej lidze, dziewiąta kolejka za nami, wyniki. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska, Olimpia Koło 1-0. Polonus Kazimierz Biskupi, Pompa Team Jarosławiec 0-8. Wilki Wilczyn, Kłos Zanie Myśl 4-1. Unia 2 Swarzędz, Polanin Strzałkowo 2-1. SKP Słupca, Warta Druga Poznań 2-0. Lechia Kostrzyn, Tulisja Tuliszków 2-2. W klasie okręgowej dziewiąta kolejka, podczas której pauzowała drużyna CKS-u z Bielsk. Wyniki. Teleszyna Przykona, Zjednoczenie Rychwał 2-1. Błękitni Mąkolno, Zieloni Koźminek 3-2. Orzeł Grzegorzew, GKS Sompolno 3-0. Turturek, KS Opatówek 3-1. Rezerwy Konińskiego Górnika, Błękitni Psary Polskie 5-1. Korona Pogonie Stawiszyn, Orły Zagórów 1-4. I hokejowy wynik w Licheniu Starym. Strażak przegrał z drużyną Czarnych Ostrowite 3-7. Kolejne zapowiedzi kolejnego weekendu na naszej antenie przed kolejnym weekendem w piątek przed 17:00. A już teraz na naszej antenie Sir Elton John.

0: Jutro benzyn nieco droższy niż dziś. Potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestie hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
0: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
0: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
0: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
4: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
0: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
1: A co w regionie?
5: Kolejna duża inwestycja, której koszty szacowane są na wiele milionów złotych, czeka wkrótce Muzeum Okręgowe w Koninie.
6: Przed nami ogromne wyzwanie, bo to jest modernizacja gorzelni. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem i myślę sobie, że za kilka lat to muzeum będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum.
5: Deklaruje Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że na początku roku rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na architektoniczną koncepcję zagospodarowania dawnej gorzelni oraz budowę zespołu obiektów wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Okręgowego w Koninie. W ostatnich latach placówka przeprowadziła już kompleksowy proces ratowania tego zabytku, w tym naprawę dachu i prostowanie komina. Opuszczony od 2008 roku obiekt należy do muzeum od 4 lat. W odnowionej przestrzeni powstanie sala koncertowo-konferencyjna, sala edukacyjna, magazyny zbiorów oraz wystawy stałe poświęcone historii gorzelni i oświetleniu. Przed budynek planuje się przenieść skansen maszyn górniczych. Projekt ma dopełnić historyczną dzielnicę Gosławice, a inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszy unijnych. Ale to nie koniec wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i muzeum. Po kilku latach starań konińska placówka przejmie pod opiekę koparkę. Parque Dolores.
6: To były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę Państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła.
5: A chodzi dokładnie o to, że teren, na którym stoi koparka, którą ma przejąć muzeum, najpierw musiał zostać pozbawiony formalnie górniczego charakteru.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Za oknami słoneczne popołudnie poniedziałkowe, październikowe, słoneczne i ciepłe, 18 stopni teraz na termometrach. Cieszmy się tym, co mamy za oknami, a to dlatego, że w kolejnych dniach zbliży się do nas ochłodzenie, no i to już takie przypomnienie wtedy o chłodnej jesieni będziemy mieli z opadami deszczu, silniejszym wiatrem. Na razie, co może nas troszkę martwić, to poranne mgły i zamglenia, tak jak dzisiaj, mogą być gęste w kolejnych dniach, co z drugiej strony cieszy na pewno tych, którzy uwielbiają zbierać grzyby. Na barometrze teraz 1022 hektopaskale. Dzień dobry, po 17 mówię, już 7,5 minuty, za chwilę bardzo dobry muzyczny kawałek Tell Me Why. To już wiemy, że muzycznie godzina rozpocznie się naprawdę tak jak powinna, bardzo dobrze. Co w kalendarzu świąt nietypowych? Światowy Dzień Mieszkalnictwa i Światowy Dzień Nauczyciela. A jeśli chodzi o przysłowie, to w październiku, gdy liście z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. Jeszcze w historii ważna data związana też z naszym regionem. W 1938 roku zmarła Święta Faustyna Kowalska, urodzona na terenie naszego subregionu. Była zakonnicą i mistyczką związaną z kultem Miłosierdzia Bożego.

Witam po 17 tych, którzy w drodze, tych, którzy na przykład po zakupach zmierzają do domu albo dopiero po obiedzie zjedzonym w domu wybierają się na zakupy. No to tak, w Koninie nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, tam większy ruch, ale uważajcie też w takich miejscach, które teraz wymieniam. Ulica Paderewskiego, ulica Wyszyńskiego, wylot z Konina w stronę Brzeźna Koła, wylot z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego na wysokości Woli Łaszczowej. Uważajcie, nie szalejcie. Gdzie jeszcze spoglądamy, to oczywiście trzeba zerknąć za Konin do innych ważnych miast naszego subregionu. W Słupcy jesteśmy. Tam na obwodnicy spokojny ruch, spokojnie też w miarę w Strzałkowie na Krajowej 92. Widać godzinę szczytu na tej ważnej, bo bezpłatnej trasie prowadzącej nas na przykład do stolicy naszego województwa, do Poznania. To, co najgorsze w tym miejscu na tej trasie mamy już za sobą. To jak najmniej drogowych problemów, jak najbardziej płynnej jazdy. Tego Wam życzy Konin FM, przypominając jednak jeszcze o tym, że na Przemysłowej w Koninie możecie cały czas spotkać utrudnienia. To tak plus minus wysokość Malińca. Tell me why na początku tej godziny Jamna, a teraz Fs of Base, później będzie Modern Talking. Muzycznie pięknie rozpoczęta godzina.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: O godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A. W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy 2 profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
3: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama. Konin FM. Konin FM.

Zespół Big Day za nami. Za chwilkę kolejna informacja do przekazania na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze informacja dotycząca czasu, 25,5 minuty po 17. No to jesteśmy w kole, bowiem tam, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę poświęconą historii miasta i regionu w czasie I wojny światowej. Wydarzenie zgromadziło osoby zainteresowane lokalną historią. Koło i Ziemia Kolska w latach 14-18. Wernisaż wystawa. Ekspozycja została przygotowana przez pracowników czytelni i prezentuje materiały dokumentujące historię Koła oraz okolic w czasie I wojny światowej. Na wystawie można zobaczyć dokumenty, fotografie oraz pamiątki związane z tym okresem, okresem sprzed ponad 100 lat. Materiały te pozwalają odwiedzającym zapoznać się z realiami życia w tym trudnym czasie I wojny światowej w Kole, jak i też w całym regionie. Szczególnym akcentem wydarzenia jest obecność Beaty, pracownicy czytelni w stroju nawiązującym do epoki. Strój został udostępniony przez Miejski Dom Kultury z Koła.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Turku zmierza do końca. Na terenie podawnej elektrowni węglowej Adamów powstaje nowoczesny blok, który rocznie ma produkować blisko 5 terawatogodzin energii elektrycznej. Inwestycja realizowana przez konińską grupę ZEPAK uzyskała już w grudniu 2021 roku 17-letni kontrakt mocowy. Poziom wykonania prac sięgnął teraz niemal 89% na koniec pierwszego półrocza tego roku, co oznacza wyraźny postęp w porównaniu z pierwszym kwartałem. Wykonano już montaż głównych konstrukcji budynku elektrycznego, nastawni oraz rurociągów wody chłodzącej. Zakończono również roboty wykończeniowe w obiektach elektrycznych, w których trwa instalowanie docelowego wyposażenia. Obecnie działania przenoszą się z etapu budowlanego na montaż kluczowych urządzeń. Prowadzone są prace przy chłodni wentylatorowej i pompowni wody. Wcześniej składano turbozespół, skraplacz, kocioł odzyskowy oraz rurociąg w maszynowni. Nowa jednostka o mocy 562 MW będzie działać w technologii jednowałowej, łączącej turbinę gazową, generator oraz turbinę parową. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu jest w trakcie realizacji projektu zwiększającego bezpieczeństwo cyfrowe. Działania obejmują sam urząd oraz podległe w województwie jednostki administracji w całej Wielkopolsce. Na ten cel przeznaczono ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych w ramach programu Cyberbezpieczny Rząd. Inwestycja skupia się na trzech obszarach: technologii, kompetencjach oraz organizacji. Nowe rozwiązania mają wzmocnić ochronę danych, zabezpieczyć systemy informatyczne i zapewnić ciągłość działania instytucji w każdej kryzysowej sytuacji. Pozwoli to na skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom w przestrzeni wirtualnej. Finansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Samorządy w subregionie konińskim robią, co mogą, by choć trochę wyhamować pesymistyczne prognozy demograficzne. Jednym ze sposobów pomocy mieszkańcom rozważającym posiadanie dziecka jest zagwarantowanie im opieki nad maluszkiem, tak by pociecha nie kolidowała z ich zawodową karierą. Stąd w Wielkopolsce Wschodniej powstają i rozbudowują się kolejne placówki. 15 października od 15.30 w Turku rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do miejskiego żłobka będą mogli wziąć udział w dniu otwartym budynku znajdującego się przy ulicy Parkowej obok hali sportowej. Z kolei w Słupce żłobek przy ulicy Armii Krajowej w każdy wtorek o godzinie 9 zaprasza maluchy do udziału w otwartych zajęciach. W Nieświastowie w gminie Kazimierz-Biskupi oddano do użytku nową strefę rekreacyjną. Miejsce powstało z myślą o odpoczynku, zabawie oraz integracji sąsiedzkiej. Przestrzeń ma zachęcać lokalną społeczność do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja została stworzona z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Dzieci, młodzież i dorośli zyskali ogólnodostępny punkt do popołudniowych spotkań, relaksu oraz spędzania czasu z rodziną. Nowy obiekt ma sprzyjać budowaniu dobrych relacji w miejscowości. Przy realizacji przedsięwzięcia kluczowe okazało się zaangażowanie i wsparcie samych mieszkańców Nieświastowa. Władze gminy Kazimierz-Biskupi podkreślają, że stała współpraca oraz liczne rozmowy z lokalną społecznością pozwoliły stworzyć teren w pełni odpowiadający na jej rzeczywiste oczekiwania.
1: Konin FM.
0: Konin FM. Natura.

Dokładnie 20 minut zostało nam do godziny 18 poniedziałkowe. Moje spotkanie z wami to czas oczywiście rozpoczęcia nowego tygodnia pracy, no i czas też, żeby popatrzeć na to, co dzieje się w naszym regionie, a wygląda, że na drodze Stare Grądy-Grodziec nie dzieje się za dużo. O tym mówiono podczas ostatniej sesji Rady Gminy Grodziec. Modernizacja 500-metrowego odcinka jeszcze się nie zakończyła. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca jednak zakończy pracę na tym etapie, a remont wykona już ktoś inny. Mówił o tym podczas ostatniej sesji wójt gminy Grodziec Mariusz Woźniak. Sprawę remontu drogi wyjaśniał wójt. Tłumaczył, że w momencie ogłoszenia przetargu wykonawca zaoferował najniższą cenę. Był jednocześnie przez gminę odrzucony. Jednak tutaj zawiłości proceduralne spowodowały, że umowa z tym wykonawcą została podpisana. Teraz mamy problem. Można tak w skrócie powiedzieć, jak będzie sytuacja wyglądała dalej. Tutaj jeszcze do końca odpowiedzi nie mamy. Przewodnicząca Rady Gminy Grodziec pytała podczas sesji, czy będą wyciągnięte konsekwencje wobec wykonawcy. Biorąc pod uwagę, że Gmina Grodziec chciała wykazać dobrą wolę w stosunku do wykonawcy, jednokrotnie wydłużając termin, po czym i tak ten jednokrotnie wydłużony termin został przekroczony, najprawdopodobniej więc będą naliczane kary umowne za niewykonanie inwestycji w terminie, nawet w części inwestycji, co można zobaczyć. Tłumaczył podczas ostatniej sesji wójt gminy Grodziec. Zespół Kombi, to teraz motoryzacyjnie pozostajemy muzycznie na naszej antenie. Zespół Kombi, utwór Słodkiego Miłego Życia. Ostatnio ten utwór tej formacji pojawił się podczas waszych muzycznych próśb, muzycznych dedykacji w radiowym koncercie życzeń, który na naszej antenie w niedzielę. W poniedziałek też można zagrać Kombi i życzenia słodkiego, miłego życia dla wszystkich.

0: własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Reklama.

Oj, można sobie przypomnieć, gdy Emilia w utworze Big Big World pojawiła się na muzycznym rynku. To był rok 1998. Hit wtedy naprawdę ogromny. Zbliżamy się do godziny 18. Czas podsumować ostatni tydzień. Podsumować, jeśli mówimy o działaniach strażaków. Komenda Miejska PSP w Koninie odnotowała wtedy łącznie 34 zdarzenia.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Najważniejszy dworzec w naszym województwie czeka przebudowa. PKP Polskie Linie Kolejowe i Miasto Poznań ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca. Obecny budynek, nazywany Chlebakiem, ma zostać zastąpiony nowym obiektem. Według szacunków inwestycja powinna zakończyć się w 2035 roku. Poznań Główny to jedna z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Każdego dnia obsługuje około 500 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Planowana przebudowa obejmie całą stację. W miejscu obecnego dworca mają powstać nowe tory i perony, a nad nimi zostanie zbudowany nowy obiekt. Przebudowana ma zostać również ulica Dworcowa w stolicy Wielkopolski. Projekt ma poprawić dostęp do peronów i ułatwić połączenie kolei z innymi środkami transportu miejskiego. Docelowo stacja będzie mieć 9 peronów, co ma zwiększyć jej przepustowość. PKP PLK wskazuje, że inwestycja będzie ważna także dla modernizacji całego poznańskiego węzła kolejowego i rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej. Przetarg obejmuje przygotowanie wariantów i wskazanie najlepszych rozwiązań dla inwestycji. Gotową koncepcję mamy poznać najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku. Niska Rada Kobiet organizuje bezpłatne dwugodzinne warsztaty pod hasłem Łagodnie o stresie, zrelaksuj się. Spotkanie z cyklu poświęconego samorozwojowi zaplanowano na 12 października w godzinach od 17 do 19. Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ulicy Chopina 9 na Zatorzu. Ze względu na kameralny charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty poprowadzi Karolina Bartkowiak, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozmowy o wpływie napięcia na ciało oraz samopoczucie. Uczestniczki poznają proste metody rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez organizm w trudnych momentach. Głównym punktem programu będzie przygotowanie własnej mapy stresu z wykorzystaniem łagodnych technik arteterapii. Do udziału w warsztatach nie są wymagane żadne uzdolnienia plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Spotkanie stworzy okazję do wyciszenia myśli, zrozumienia przyczyn napięcia oraz wypracowania sposobów dbania o własny dobrostan. To propozycja dla kobiet pragnących zatrzymać się na chwilę i odpocząć od codziennych obowiązków. Ochotnicza Straż Pożarna w Żukach rozpoczęła cykl praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Inicjatywa jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z programu Aktywna Wieś, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Całkowity koszt zakupionego wyposażenia treningowego wyniósł niemal 8 tysięcy. Za te środki jednostka nabyła specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. W skład zestawu weszły 3 fantomy do resuscytacji, defibrylator treningowy AED, 2 kamizelki do nauki pomocy przy zadławieniach, rozszerzony plecak ratowniczy oraz opas zaciskowa. Nowy ekwipunek wykorzystano już podczas pierwszych zajęć połączonych z teorią. Uczestnicy ćwiczyli wtedy resuscytację, obsługę defibrylatora oraz reagowanie w przypadku zadławień. Strażacy zapraszają na kolejne darmowe spotkania warsztatowe, które zaplanowano na 7, 12 oraz 14 października. Każde ze szkoleń rozpocznie się o godzinie 18 w remisie OSP Żuki. Na zajęciach można zdobyć umiejętności ratujące życie. Podobne warsztaty będą realizowane także w innych miejscowościach w regionie. Niedawno informowali o warsztatach z ochrony ludności i obrony cywilnej, za których organizacją stoi Konińska Rada Kobiet. Młodzież z Konina w wieku od 13 do 21 lat może wziąć udział w bezpłatnym projekcie artystycznym Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na stworzenie finałowego koncertu narracyjnego bez wcześniejszego gotowego scenariusza. Uczestnicy będą samodzielnie współdecydować o tematyce wydarzenia, przygotowując własne treści, wypowiedzi oraz materiały sceniczne i multimedialne. Tematyka spotkań skupi się na problemach bliskich młodym ludziom, takim jak emocje, presja społeczna, hejt, relacje oraz trudności w wyrażaniu siebie. W ramach cyklu zaplanowano warsztaty aktorskie, pracę z emocjami, tworzenie scenariusza, zajęcia muzyczne oraz realizację multimediów. Do dołączenia nie jest wymagane doświadczenie sceniczne. Liczy się chęć działania, otwartość oraz gotowość do współpracy. Zapisy przyjmowane są jeszcze tylko dzisiaj za pośrednictwem formularza internetowego przez Fundację Barwy Kultury. Za realizację projektu odpowiada grupa nieformalna Powiedz to głośno w ramach inicjatywy dla Konina. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje bezpłatne webinarium poświęcone cyberbezpieczeństwu i metodom ataków na finanse klientów bankowości internetowej. Do udziału w spotkaniu realizowanym w ramach projektu CEDUR oraz kampanii World Investor Week we współpracy z Komendą Główną Policji zachęca mieszkańców gminy Żgów w powiecie konińskim. Działanie skierowano do indywidualnych uczestników rynku finansowego oraz inwestorów. Wydarzenie zaplanowano na 8 października w godzinach od 10 do 12.15. Podczas prelekcji eksperci gości przedstawią realne przykłady przestępstw w sieci oraz zaprezentują zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości społecznej na temat aktualnych zagrożeń cyfrowych. Rejestracja odbywa się poprzez formularz elektroniczny na stronie KNF. Bezpośredni link można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żgowie. Potwierdzenia udziału wraz z linkiem do spotkania będą wysyłane do 7 października, a dla osób zapisujących się w dniu wydarzenia na bieżąco. Do dołączenia wymagane jest stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka lub aplikacja.
2: Konin FM.
0: Konin FM. Natura.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Aleksem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
11: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
12: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
11: Ale nie był to raz i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
13: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju.
11: A ten spokój może się dziś skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartman. Ostatniego dnia mistrzostw w środę w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet Polskę będzie z kolei reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. W sobotę Niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Polkę z walki o medal wykluczył

0: Green FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymiszewie koło Tuliszkowa prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Do remizy można dostarczać sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, telefony, kable, baterie czy ładowarki. Druhowie czekają też na stalowy złom. Znów wybieramy cuda Polski i znowu na liście znalazły się atrakcje z naszego województwa. Tym razem to Kraina Stu Jezior, Śrecka, Kolej Powiatowa oraz Puszczykowo. Kraina Stu Jezior to jeden z najbardziej malowniczych rejonów Wielkopolski, położony na zachód od Poznania. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki piesze i rowerowe, a także doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych przyciągają turystów przez cały rok. To idealne miejsce dla osób poszukujących kontaktu z naturą oraz spokojnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Śrecka Kolej Powiatowa jest jedną z najcenniejszych atrakcji techniki w Wielkopolsce i jedną z nielicznych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku jako element lokalnej sieci transportowej, a dziś pełni funkcję turystyczną. Podczas przejazdu zabytkowym składem pasażerowie mogą podziwiać malownicze krajobrazy regionu oraz poznać historię dawnej komunikacji kolejowej. Z kolei Puszczykowo to urokliwe miasto położone na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w otoczeniu lasów i terenów nadwarciańskich. Miejscowość jest ceniona za wyjątkowe walory przyrodnicze oraz liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Dodatkowym atutem miasta jest jego bogata oferta kulturalna i historyczna, dzięki której stanowi popularny cel wycieczek mieszkańców Poznania i turystów odwiedzających Wielkopolskę. Na cuda Polski, najlepiej te z Wielkopolski, można głosować na stronach National Geographic Traveler. Do 3 listopada mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju na lata 2027-2036. 15 października o godzinie 13 odbędzie się spotkanie online, na które jeszcze do 13 można się zarejestrować. Wszelkie szczegóły, w tym projekt wspomnianego dokumentu, można znaleźć pod adresem golina.pl. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza przegląd twórczości plastycznej o złotą sztelugę, dający szansę na prezentację prac, zdobycie nagród i publikacje w pamiątkowym katalogu. Wydarzenie skierowane jest do amatorów zajmujących się malarstwem, rysunkiem, fotografią lub rzeźbą. Z możliwości udziału wyłączono tylko studentów oraz absolwentów uczelni plastycznych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych, od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia. Zgłoszenia wymagają dostarczenia od 3 do 5 prac wraz z wypełnioną kartą oraz rejestracji przez portal Strefa Zajęć. Materiały należy składać w Domu Kultury Oskard w terminie od 12 października do 4 listopada. Finałowe podsumowanie imprezy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia. To spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między twórcami. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań dwóch nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie wciąż zachęca do korzystania z 8 nowoczesnych obiektów strzeleckich na swoim terenie. W ramach programu Strzelnica w Powiecie udostępniono 7 strzelnic wirtualnych oraz 1 pneumatyczną. Infrastruktura ta umożliwia bezpieczną naukę, sprawdzenie własnych predyspozycji oraz doskonalenie technik strzeleckich bez ponoszenia opłat. Miejsca te powstały z myślą o rozwoju zainteresowań obronnością i sportem. Podczas zajęć uczestnicy szlifują koncentrację, poznają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, opanowują podstawy strzelania oraz uczą się współpracy w grupie. Treningi pomagają również budować pewność siebie oraz podnosić ogólną sprawność. Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych godzin strzeleckich powinny skontaktować się z wybraną szkołą lub instytucją goszczącą dany obiekt. To m.in. szkoły w Kleczewie, Sąpolnie, Kole i Turku. Pozwoli to potwierdzić wolne terminy oraz zapoznać się z lokalnym regulaminem. Lista dokładnych lokalizacji strzelnic jest dostępna na Facebooku WCR Konin. W Miejskim Domu Kultury w Kole zostanie zaprezentowana wystawa ubrań i zdjęć pod tytułem Średniowieczna nitka czasu – dialog między epokami. Otwarcie ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18, a zwiedzający będą mogli ją oglądać do 30. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Kazimirus, Grupa Rekonstrukcyjna w Kole oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z budżetu powiatu kolskiego. Zaprezentowane ubiory wykonali Leszek Kalicki z chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej, a także krawcy Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska i Paweł Tomczyk. W tworzeniu strojów uczestniczyli również rekonstruktorzy z grupy Kazimirus: Ewa Kozak, Aneta Krystofowicz-Koniarek, Izabela Jankowska, Agnieszka Chojnacka, Janina Sonacka, Jadwiga Antkiewicz-Bożena, Gronert Upych, Dawid Siwiński, Paweł Węclawek, Jarosław Wdzięczny, Jacek Dziedziczak oraz Robert Upych. Zdjęcia przygotowały natomiast uczennice z liceum w Kościelcu: Maja Bogucka, Gabriela Florczak, Małgorzata Kiszkowska, Roxana Nitecka, Zuzanna Płóciennik i Zofia Sąpolińska pod kierunkiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Konin F.

0: FM. Pogoda.
1: Jutro niewielkie zachmurzenie, trochę więcej chmur na północy kraju i tam możliwe po południu słabe opady deszczu, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Rano na południu Polski zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. A na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
2: Konin FM.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jutro uroczysta inauguracja roku 2026-27 w Akademii Nauk Stosowanych. Jedyna państwowa i bezpłatna uczelnia w Wielkopolsce Wschodniej kształci przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów. Wykształcenie w Koninie zdobywać będzie jak zawsze około 1800 studentów. Przypomnijmy, że jeszcze do połowy października prowadzony jest trzeci nabór, na który mogą złapać się spóźnialscy, którym na przykład nie udało się dostać do wymarzonych uczelni w Poznaniu. Oprócz tego do 9 ANS rekrutuje na bezpłatne studia podyplomowe z budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii. Nietypowa akcja w gminie Krzymów. W szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie uczniowskie koło wolontariatu prowadzi zbiórkę orzechów dla wiewiórek. Te sympatyczne, rude zwierzątka mieszkają w parku przy zabytkowym pałacu, w którym znajduje się szkoła. Uczniowie chcą zadbać o swoich sąsiadów i pomóc im przygotować zapasy na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Do podstawówki w Brzeźnie można przynosić orzechy laskowe i włoskie. Zbiórka pożywienia dla wiewiórek będzie prowadzona do końca miesiąca. Władze Konina tłumaczą, czemu w tym roku nie ruszy sprzątanie odpadów z nielegalnego składowiska przy ulicy Marantowskiej. 2 600 000 zł, czyli część środków przeznaczonych na teraz, przesunięto na 2027.
2: Podzieliliśmy tą transzę porówno na inne transze na przyszłe lata, co nie oznacza, że w tym roku zadanie się nie rozpocznie. Musieliśmy dokonać zmiany w budżecie po to, żeby w odpowiedni sposób ogłosić przetarg i pokazać wykonawcom, jak będzie wyglądało finansowanie. I chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jeszcze w tym roku wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić, natomiast pierwsze faktury będą mogły być rozliczone z początkiem stycznia.
1: W pierwszej kolejności usunięte mają zostać odpady zalegające nad gazociągiem. Tylko ten etap może pochłonąć kilka milionów. Całość kosztować ma około 14-15. Na usunięcie opon i innych śmieci z tego miejsca dajemy sobie maksymalnie 5 lat, ale możliwe, że wykonawca upora się z problemem nawet w kilka miesięcy.
2: Przypomnę, my jesteśmy zobowiązani prawem jako miasto, jako prezydent miasta, zagospodarować i wywieźć wszystkie odpady zero-jedynkowo, także nie możemy ich wywieźć tylko tych z gazociągu, ale wszystkie, bo taka jest decyzja. Zdobyliśmy na to finansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest oprocentowana bardzo symbolicznie. Praktycznie jest darmowy pieniądz, pożyczony nam na 15 lat i mamy też możliwość po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wywiezieniu wszystkich odpadów, umorzyć sobie jeszcze 2 miliony złotych. Oczywiście jak się pojawi w międzyczasie możliwość wzięcia dotacji na to zadanie, to będziemy mogli sobie wziąć tą dotację i tą pożyczkę spłacić szybciej. No niestety nie jest to teren miasta, on jest obciążony bardzo mocną hipoteką. Dlatego nie opłaca nam się przyjmować tego terenu. Oczywiście będziemy występować z roszczeniem do firmy, która nawiozła, ale to jest temat bardzo trudny. Toczy się oddzielne postępowanie w tym zakresie. Mamy opinię biegłego, który mówi, ile tam jest odpadów. W trakcie wywożenia tych odpadów może się okazać, że jest ich więcej albo mniej. I to też może wpłynąć na cenę. Jeżeli cena będzie po prostu jednostkowa za tonę, to się później może okazać, że może nam nie starczyć tej pożyczki, która jest zaplanowana na wywiezienie tych odpadów. Ale może się okazać, że tych odpadów jest mniej i na przykład tych pieniędzy nam zostanie, ta pożyczka będzie mniejsza.
1: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze z rezerwy subwencji na 2026 rok na inwestycje drogowe. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło środki między 21 jednostek. Konin dostanie 4 miliony 920 tysięcy złotych na przebudowę wschodniego wiaduktu nad ulicą Wałta Rejwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w ramach pierwszego etapu przebudowy obiektów mostowych na trasie warszawskiej. Dofinansowania obejmą także most Chrobrego w Poznaniu, drogę Pępowo-Anielin, Konkolewo-Grodzisk Wielkopolski, drogi w Golinie koło Jarocina. Powiat Kolski otrzyma pieniądze na drogę w kierunku Aleksandrowa i na drogę Walewo-Dzierzbice. Będą też środki na drogi Racławice-Renta, na jezdnię w miejscowości Zaorle. Powiat Słupecki dostanie na drogę we wsi Wacławów. Dodatkowo będą też pieniądze na drogi Nowa Wieś-Szamotuły, jak również Osłonin-Radomierz. Ponadto dofinansowane zostaną drogi na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim 4 miliony 279 tysięcy. Piątek Mały Kolonia, ulica Wierzbowa w Rokietnicy, drogi w rejonie ulic Ślusarskiego, Kanałowej i Granitowej w Nowym Tomyślu, ulica Okrężna w Krotoszynie, Jeziorna w Przedczu w powiecie kolskim 966 tysięcy złotych, ulica w Łeknie oraz droga z mostem w Harcicach. Dodatkowo na remont, utrzymanie i ochronę dróg wojewódzkich oraz krajowych rządowe pieniądze otrzymają miasta na prawach powiatu. Kalisz 2 172 tysiące, Koniny 2 719 tysięcy, Leszno 1 404 tysiące złotych i Poznań 4 209 tysięcy. Kolejna duża inwestycja, której koszty szacowane są na wiele milionów złotych, czeka wkrótce Muzeum Okręgowe w Koninie.
3: Przed nami ogromne wyzwanie, bo to jest modernizacja gorzelni. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem i myślę sobie, że za kilka lat to muzeum będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum.
1: Deklaruje Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że na początku roku rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na architektoniczną koncepcję zagospodarowania dawnej gorzelni oraz budowę zespołu obiektów wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Okręgowego w Koninie. W ostatnich latach placówka przeprowadziła już kompleksowy proces ratowania tego zabytku, w tym naprawę dachu i prostowanie komina. Opuszczony od 2008 roku obiekt należy do muzeum od 4 lat. W odnowionej przestrzeni powstanie sala koncertowo-konferencyjna, sala edukacyjna, magazyny zbiorów oraz wystawy stałe poświęcone historii gorzelni i oświetleniu. Przed budynek planuje się przenieść skansen maszyn górniczych. Projekt ma dopełnić historyczną dzielnicę Gosławice, a inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszy unijnych. Ale to nie koniec wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i muzeum. Po kilku latach starań konińska placówka przejmie pod opiekę koparkę Dolores.
3: To były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę Państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła.
1: A chodzi dokładnie o to, że teren, na którym stoi koparka, którą ma przyjąć muzeum, najpierw musiał zostać pozbawiony formalnie górniczego charakteru. Kto miał okazję usiąść już na niezbyt wygodnej kamiennej ławce przy Dworcowej w Koninie? Przed Miejską Biblioteką Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej ustawiono 4 kamienne ławeczki. Obiekty stanowią element bibliotecznego ogrodu słów i korzeni oraz pełnią funkcję pamiątkową. Miejsca te upamiętniają ważne postacie, które wywarły znaczący wpływ na lokalną kulturę, literaturę oraz historię subregionu konińskiego. Ławki poświęcono pamięci Anieli Miderskiej, pochodzącej z Mikorzyna publicystki, powieściopisarki i dramatopisarki, a także Janinie Wenecki, nauczycielce, autorce powieści historycznych i twórczyni jednej z legend o Koninie. Upamiętniono również Jana Schneidera, będącego malarzem, rzeźbiarzem, poetą i regionalistą, jak również regionalistę Zygmunta Kowalczykiewicza. Ostatni z wyróżnionych był historykiem oraz działaczem społecznym, znanym z publikacji dotyczących dziejów lokalnego górnictwa. Nowa przestrzeń przed Miejską Biblioteką stwarza mieszkańcom okazję do odpoczynku z książką na świeżym powietrzu, choć siedzenie na tych ławkach do wygodnych nie należy. To nowe miejsce służy jednak przede wszystkim popularyzacji wiedzy o zasłużonych twórcach związanych z okolicą.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu 2 żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o 2 piłki od odpadnięcia. Mecz z Anną Wekic trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Wekic. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekic prowadziła 30-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Tiebreak przegrała do 0, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła. Moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny różlowy cykl Grand Prix, poinformowali organizatorzy Mistrzostw Świata. Oznacza to jego powrót do tej rywalizacji po 3 latach. Janowski był pełnoprawnym uczestnikiem indywidualnych Mistrzostw Świata w latach 2015-2023. W tym okresie 4 razy w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce, a w 2022 roku sięgnął po brązowy medal. Przyznanie mu dzikiej karty oznacza, że w cyklu Grand Prix będzie się ścigać 4 Polaków. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrz globu Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper.

0: Tunin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Miranda z Turku podpisała dwie umowy dla wojska o łącznej wartości 70 milionów 300 tysięcy złotych. Dostawy zaplanowano na lata 2027-2029 dla krajowego kontrahenta z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zamówienie obejmuje wielozakresowe pokrycia maskujące, utrudniające wykrycie ludzi i sprzętu. Szczegółów nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa. W czerwcu turkowski zakład Miranda zawarł umowę na 7 milionów 600 tysięcy, co oznacza, że łączna wartość podpisanych do tej pory kontraktów wynosi już niemal 80 milionów. Przypomnijmy, że wiosną konsorcjum firm Miranda, Lubawa i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisali z Agencją Uzbrojenia kontrakt w ramach drugiej fazy programu Wisła na maskowanie i pozorację. Całość to około 586 milionów z dostawami do 2030 roku. Kwota dotyczy całego konsorcjum. Program Wisła wykorzystywać ma baterie Patriot do ewentualnego zwalczania samolotów, dronów i rakiet. Miranda z Turku, należąca do grupy kapitałowej Lubawa, działa od 1952 roku. Obecnie produkuje materiały wojskowe ograniczające wykrycie wzrokowe w podczerwieni, noktowizji i na radarach. Młodzi z aglomeracji konińskiej sami przygotowali działania, które mają uczyć ich rówieśników rozpoznawania fake newsów, manipulacji i dezinformacji. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska podpisało umowy na minigranty dla szkolnych zespołów. Pomysły są już teraz realizowane w ramach tygodni rozmów na faktach. W projekcie Czysty Przekaz Rozmowy na Faktach powstała sieć Team InfoCheck. Uczniowie otrzymali do 1000 zł na własne inicjatywy. W szkole podstawowej nr 9 na Chorzniu w Koninie wykorzystują szkolną telewizję analogową, podcast i grę terenową w pułapce fake newsów. Drugie liceum ogólnokształcące przygotowało z kolei debatę oksfordzką, konferencję, quiz i kampanię społeczną. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zaplanowano escape room Uratować Internet, quiz, eksperyment i grę terenową. Podstawówka w Żychlinie organizuje akcję Fake News Detectives ze ścianą faktów, a trzecie ELO na Zatorzu w Koninie mapę detektywistyczną, prezentację, kampanię i konkurs wiedzy. Projekt uczy weryfikowania źródeł, rozpoznawania deepfake'ów i clickbaitów oraz świadomego korzystania z internetu. Także szkoły bez minigrantu mogą skorzystać z projektu, mogą zgłosić się do stowarzyszenia i bezpłatnie zorganizować lekcję, warsztat lub spotkanie z dziennikarzem albo ekspertem. A za takie działanie odpowiada Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Turku zmierza do końca. Na terenie podawnej elektrowni węglowej Adamów powstaje nowoczesny blok, który rocznie ma produkować blisko 5 terawatogodzin energii elektrycznej. Inwestycja realizowana przez konińską grupę ZEPAK uzyskała już w grudniu 2021 roku 17-letni kontrakt mocowy. Poziom wykonania prac sięgnął teraz niemal 89% na koniec pierwszego półrocza tego roku, co oznacza wyraźny postęp w porównaniu z pierwszym kwartałem. Wykonano już montaż głównych konstrukcji budynku elektrycznego, na stawni oraz rurociągów wody chłodzącej. Zakończono również roboty wykończeniowe w obiektach elektrycznych, w których trwa instalowanie docelowego wyposażenia. Obecnie działania przenoszą się z etapu budowlanego na montaż kluczowych urządzeń. Prowadzone są prace przy chłodni wentylatorowej i pompowni wody. Wcześniej składano turbozespół, skraplacz, kocioł odzyskowy oraz rurociąg w maszynowni. Nowa jednostka o mocy 562 MW będzie działać w technologii jednowałowej, łączącej turbinę gazową, generator oraz turbinę parową. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu jest w trakcie realizacji projektu zwiększającego bezpieczeństwo cyfrowe. Działania obejmują sam urząd oraz podległe w województwie jednostki administracji w całej Wielkopolsce. Na ten cel przeznaczono ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych w ramach programu Cyberbezpieczny Rząd. Inwestycja skupia się na trzech obszarach: technologii, kompetencjach oraz organizacji. Nowe rozwiązania mają wzmocnić ochronę danych, zabezpieczyć systemy informatyczne i zapewnić ciągłość działania instytucji w każdej kryzysowej sytuacji. Pozwoli to na skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom w przestrzeni wirtualnej. Finansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Samorządy w subregionie konińskim robią, co mogą, by choć trochę wyhamować pesymistyczne prognozy demograficzne. Jednym ze sposobów pomocy mieszkańcom rozważającym posiadanie dziecka jest zagwarantowanie im opieki nad maluszkiem, tak by pociecha nie kolidowała z ich zawodową karierą. Stąd w Wielkopolsce Wschodniej powstają i rozbudowują się kolejne placówki. 15 października od 15:30 w Turku rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do miejskiego żłobka będą mogli wziąć udział w dniu otwartym budynku znajdującego się przy ulicy Parkowej obok hali sportowej. Z kolei w Słupce żłobek przy ulicy Armii Krajowej w każdy wtorek o godzinie 9:00 zaprasza maluchy do udziału w otwartych zajęciach. Prawie 4000 wielkopolskich podatników wykazało w rozliczeniach PIT za ubiegły rok dochód przekraczający 1 000 000 zł. Ich łączny dochód osiągnął niemal 9 miliardów, z czego należny podatek wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych. W Konińskim Urzędzie Skarbowym status milionera uzyskało 171 osób. Największą grupę stanowiły osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L, czyli na przykład spoza rolniczej działalności gospodarczej, gdzie milionowy próg przekroczyło ponad 3000 osób. Zadeklarowały one łącznie ponad 7 miliardów złotych dochodu. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-36 milionowe progi osiągnęło odpowiednio 476 oraz 142 podatników, a zysk z papierów wartościowych na PIT-38 wykazało 269 osób. Dane z ostatniej dekady wykazują wyraźny wzrost zamożności mieszkańców regionu. Liczba wielkopolskich milionerów uległa podwojeniu, od niespełna 2000 osób w rozliczeniu za 2015 rok do blisko 4000 10 lat później. Podatnicy z Konina stanowią obecnie ponad 4% wszystkich wielkopolskich milionerów.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że

0: Poranin FM.
1: Pogoda.
2: Jutro bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur na północy i tam po południu będzie padać deszcz, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. A rano możliwe mgły, szczególnie na południu Polski. Ciepło do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
1: Konin FM.

0: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plouhach, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
2: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
3: Drony, rebelony, sabotaże.
2: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
4: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
2: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
0: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercenia, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorczyk.
5: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
0: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie. Pod nazwą Polskie Forum Designu w najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
6: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
0: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.

0: na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz. Reklam.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama.
7: Konin FM. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymiszewie koło Tuliszkowa prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Do remizy można dostarczać sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, telefony, kable, baterie czy ładowarki. Druhowie czekają też na stalowy złom. Znów wybieramy cuda Polski i znowu na liście znalazły się atrakcje z naszego województwa. Tym razem to Kraina Stu Jezior, Śledzka, Kolej Powiatowa oraz Puszczykowo. Kraina Stu Jezior to jeden z najbardziej malowniczych rejonów Wielkopolski, położony na zachód od Poznania. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki piesze i rowerowe, a także doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych przyciągają turystów przez cały rok. To idealne miejsce dla osób poszukujących kontaktu z naturą oraz spokojnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Śledzka Kolej Powiatowa jest jedną z najcenniejszych atrakcji techniki w Wielkopolsce i jedną z nielicznych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku jako element lokalnej sieci transportowej, a dziś pełni funkcję turystyczną. Podczas przejazdu zabytkowym składem pasażerowie mogą podziwiać malownicze krajobrazy regionu oraz poznać historię dawnej komunikacji kolejowej. Z kolei Puszczykowo to urokliwe miasto położone na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w otoczeniu lasów i terenów nadwarciańskich. Miejscowość jest ceniona za wyjątkowe walory przyrodnicze oraz liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Dodatkowym atutem miasta jest jego bogata oferta kulturalna i historyczna, dzięki której stanowi popularny cel wycieczek mieszkańców Poznania i turystów odwiedzających Wielkopolskę. Na cuda Polski, najlepiej te z Wielkopolski, można głosować na stronach National Geographic Traveler. Najważniejszy dworzec w naszym województwie czeka przebudowa. PKP Polskie Linie Kolejowe i Miasto Poznań ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca. Obecny budynek, nazywany Chlebakiem, ma zostać zastąpiony nowym obiektem. Według szacunków inwestycja powinna zakończyć się w 2035 roku. Poznań Główny to jedna z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Każdego dnia obsługuje około 500 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Planowana przebudowa obejmie całą stację. W miejscu obecnego dworca mają powstać nowe tory i perony, a nad nimi zostanie zbudowany nowy obiekt. Przebudowana ma zostać również ulica Dworcowa w stolicy Wielkopolski. Projekt ma poprawić dostęp do peronów i ułatwić połączenie kolei z innymi środkami transportu miejskiego. Docelowo stacja będzie mieć 9 peronów, co ma zwiększyć jej przepustowość. PKP PLK wskazuje, że inwestycja będzie ważna także dla modernizacji całego poznańskiego węzła kolejowego i rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej. Przetarg obejmuje przygotowanie wariantów i wskazanie najlepszych rozwiązań dla inwestycji. Gotową koncepcję mamy poznać najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku. Do 3 listopada mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju na lata 2027-2036. 15 października o godzinie 13 odbędzie się spotkanie online, na które jeszcze do 13 można się zarejestrować. Wszelkie szczegóły, w tym projekt wspomnianego dokumentu, można znaleźć pod adresem Golina.pl. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza przegląd twórczości plastycznej o złotą sztalugę, dający szansę na prezentację prac, zdobycie nagród i publikacje w pamiątkowym katalogu. Wydarzenie skierowane jest do amatorów zajmujących się malarstwem, rysunkiem, fotografią lub rzeźbą. Z możliwości udziału wyłączono tylko studentów oraz absolwentów uczelni plastycznych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych, od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia. Zgłoszenia wymagają dostarczenia od 3 do 5 prac wraz z wypełnioną kartą oraz rejestracji przez portal Strefa Zajęć. Materiały należy składać w Domu Kultury Oskard w terminie od 12 października do 4 listopada. Finałowe podsumowanie imprezy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia. To spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między twórcami. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne dwugodzinne warsztaty pod hasłem Łagodnie o stresie, zrelaksuj się. Spotkanie z cyklu poświęconego samorozwojowi zaplanowano na 12 października w godzinach od 17 do 19. Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ulicy Chopina 9 na Zatorzu. Ze względu na kameralny charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty poprowadzi Karolina Bartkowiak, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozmowy o wpływie napięcia na ciało oraz samopoczucie. Uczestniczki poznają proste metody rozpoznawania sygnałów. wysyłanych przez organizm w trudnych momentach. Głównym punktem programu będzie przygotowanie własnej mapy stresu z wykorzystaniem łagodnych technik arteterapii. Do udziału w warsztatach nie są wymagane żadne uzdolnienia plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Spotkanie stworzy okazję do wyciszenia myśli, zrozumienia przyczyn napięcia oraz wypracowania sposobów dbania o własny dobrostan. To propozycja dla kobiet pragnących zatrzymać się na chwilę i odpocząć od codziennych obowiązków. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań dwóch nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze. Ochotnicza Straż Pożarna w Żukach rozpoczęła cykl praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Inicjatywa jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z programu Aktywna Wieś, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Całkowity koszt zakupionego wyposażenia treningowego wyniósł niemal 8 tysięcy. Za te środki jednostka nabyła specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. W skład zestawu weszły 3 fantomy do resuscytacji, defibrylator treningowy AED, 2 kamizelki do nauki pomocy przy zadławieniach, rozszerzony plecak ratowniczy oraz opaska zaciskowa. Nowy ekwipunek wykorzystano już podczas pierwszych zajęć połączonych z teorią. Uczestnicy ćwiczyli wtedy resuscytację, obsługę defibrylatora oraz reagowanie w przypadku zadławień. Strażacy zapraszają na kolejne darmowe spotkania warsztatowe, które zaplanowano na 7, 12 oraz 14 października. Każde ze szkoleń rozpocznie się o godzinie 18 w remisie OSP Żuki. Na zajęciach można zdobyć umiejętności ratujące życie. Podobne warsztaty będą realizowane także w innych miejscowościach w regionie. Niedawno informowaliśmy o warsztatach z ochrony ludności i obrony cywilnej, za których organizacją stoi Konińska Rada Kobiet. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie wciąż zachęca do korzystania z 8 nowoczesnych obiektów strzeleckich na swoim terenie. W ramach programu Strzelnica w Powiecie udostępniono 7 strzelnic wirtualnych oraz 1 pneumatyczną. Infrastruktura ta umożliwia bezpieczną naukę, sprawdzenie własnych predyspozycji oraz doskonalenie technik strzeleckich bez ponoszenia opłat. Miejsca te powstały z myślą o rozwoju zainteresowań obronnością i sportem. Podczas zajęć uczestnicy szlifują koncentrację, poznają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, opanowują podstawy strzelania oraz uczą się współpracy w grupie. Treningi pomagają również budować pewność siebie oraz podnosić ogólną sprawność. Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych godzin strzeleckich powinny skontaktować się z wybraną szkołą lub instytucją goszczącą dany obiekt. To m.in. szkoły w Kleczewie, Sąpolnie, Kole i Turku. Pozwoli to potwierdzić wolne terminy oraz zapoznać się z lokalnym regulaminem. Lista dokładnych lokalizacji strzelnic jest dostępna na Facebooku WCR Konin. Młodzież z Konina w wieku od 13 do 21 lat może wziąć udział w bezpłatnym projekcie artystycznym Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na stworzenie finałowego koncertu narracyjnego bez wcześniejszego gotowego scenariusza. Uczestnicy będą samodzielnie współdecydować o tematyce wydarzenia, przygotowując własne treści, wypowiedzi oraz materiały sceniczne i multimedialne. Tematyka spotkań skupi się na problemach bliskich młodym ludziom, takim jak emocje, presja społeczna, hejt, relacje oraz trudności w wyrażaniu siebie. W ramach cyklu zaplanowano warsztaty aktorskie, prace z emocjami, tworzenie scenariusza, zajęcia muzyczne oraz realizację multimediów. Do dołączenia nie jest wymagane doświadczenie sceniczne. Liczy się chęć działania, otwartość oraz gotowość do współpracy. Zapisy przyjmowane są jeszcze tylko dzisiaj za pośrednictwem formularza internetowego przez Fundację Barwy Kultury. Za realizację projektu odpowiada grupa nieformalna Powiedz to głośno w ramach inicjatywy dla Konina. W Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi oddano do użytku nową strefę rekreacyjną. Miejsce powstało z myślą o odpoczynku, zabawie oraz integracji sąsiedzkiej. Przestrzeń ma zachęcać lokalną społeczność do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja została stworzona z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Dzieci, młodzież i dorośli zyskali ogólnodostępny punkt do popołudniowych spotkań, relaksu oraz spędzania czasu z rodziną. Nowy obiekt ma sprzyjać budowaniu dobrych relacji w miejscowości. Przy realizacji przedsięwzięcia. Kluczowe okazało się zaangażowanie i wsparcie samych mieszkańców Nieświastowa. Władze gminy Kazimierz Biskupi podkreślają, że stała współpraca oraz liczne rozmowy z lokalną społecznością pozwoliły stworzyć teren w pełni odpowiadający na jej rzeczywiste oczekiwania.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Nad reklama.
3: Kiciu!
4: A?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W odpowiedzi przedstawionej przez radną Katarzynę Rzepecką-Andrzejak fundusz wskazał na szereg nieprawidłowości i zalecił szpitalowi zmiany organizacji w przyjmowaniu pacjentów.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej konferencji, której tematem jest przede wszystkim odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na moje zapytanie i prośbę o kontrolę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, przy tym również Konińskiego SOR-u. Szanowni Państwo, ze względu na troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, tej sprawy nie zostawiłam. Nadal próbuję ustalić, dlaczego w naszym konińskim szpitalu wygląda tak opieka, a nie inaczej, że do tej pory zgłaszają się mieszkańcy, którzy są poszkodowani przez ten szpital, którym nic się do tej pory nie zmieniło. Szanowni Państwo, pragnę Państwa poinformować, jak brzmi początek chociażby treści z pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11 września 2026 roku informujemy, że przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitale Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Koninie. Wyjaśniamy, że postępowanie uległo wydłużeniu z powodu braku współpracy ze strony szpitala, który nie udzielał odpowiedzi w wyznaczonym przez nas terminie. Po wielokrotnych ponagleniach ze strony oddziału uzyskaliśmy wyjaśnienia od placówki. W wyniku analizy przekazanych wyjaśnień oraz dokumentacji medycznej pacjentów stwierdziliśmy nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Nie będę tutaj Państwu przedstawiała szczegółów, ja mogę Państwu udostępnić to pismo. Mimo wszystko, mimo moich interwencji jest sygnał, że ze strony szpitala nie ma dobrego nadzoru, mimo wszystko są nieprawidłowości. W ostatnim zdaniu Narodowy Fundusz Zdrowia odpisał, że niezależnie od przeprowadzonego postępowania cyklicznie będziemy monitorować sytuację na SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Szanowni Państwo, jest to jakiś efekt mojej pracy, że mimo wszystko, mimo wszystkich działań, mojej interwencji jest zainteresowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak Państwo usłyszeliście, były problemy z uzyskaniem jakichkolwiek informacji, czyli nie było współpracy między Narodowym Funduszem Zdrowia a naszym konińskim szpitalem. To tutaj myślę o dyrekcji tego szpitala. Nie chciano udostępniać pewnych informacji. Po mojej kolejnej interwencji, pismem we wrześniu, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymałam to pismo. Przypomnę Państwu, że pismo pierwsze, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego kontroli naszej tutaj konińskiej placówce, to był czas wiosny, to był maj. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, wrzesień, dzisiaj październik, ale pismo, które uzyskałam, odpowiedź jest z dnia 25 września. Pytałam również o pacjentów, którzy tutaj trafiają po nadużyciach różnych środków psychoaktywnych. Ze względu na artykuł, który się pojawił w Przeglądzie Konińskim o osobach, które posiadają te kryształki, czy są tacy pacjenci tutaj są faktycznie przyjmowani i jaka jest rola szpitala w przeciwdziałaniu temu nadużyciu. Szanowni Państwo, dostałam pismo, które jest na 8 stron. Nie będę tutaj też czytała tego pisma. W piśmie są wymienione dane statystyczne, że takich pacjentów niestety przybywa. I chciałabym, żeby tutaj też w naszym konińskim szpitalu były wdrożone pewne działania, żeby takim pacjentom również pomóc. Moją kolejną sprawą jest ostatnia sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, gdzie nasz klub, radni poruszyli bardzo ważną sprawę i chcieliby, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do Wielkopolskiego Szczytu Medycznego. Chcemy rozmawiać o rozwiązaniach dla szpitali, aby wszystkie siły razem połączyć, wraz ze szpitalami powiatowymi, aby ta pomoc była na tyle skuteczna i pomocna nie tylko dla pacjentów, ale też dla dobrej sytuacji finansowej wszystkich szpitali. Niestety zarząd nie podjął z nami rozmowy. Na tej sesji wybrzmiał również wątek, co muszę Państwa poinformować, że podczas tej sesji otrzymałam informację, że lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Kaliszu nie otrzymali pensji. Więc tutaj pani Katarzyna Kretkowska, członek zarządu, tłumaczyła, że jest tak zwany poślizg. Poślizg wynika z nadwykonań, których NFZ jeszcze do tej pory nie wypłacił. Więc, drodzy Państwo, zaczyna się już źle dziać w naszej służbie zdrowia. My tego nie zostawimy, ja również. Będę mimo wszystko nadal monitorowała sytuację, jaka jest w naszym konińskim szpitalu i na naszym konińskim SOR-ze. To tyle jeżeli chodzi o sprawy związane z naszym konińskim szpitalem. Chciałabym również Państwa poinformować, że jesteśmy w trakcie zbierania podpisów pod projektem obywatelskim stop podwyżką cen paliw, systemowa ochrona kierowców i to jest z Rozwoju Plus. Zbieramy te podpisy, ja już te podpisy zbieram od 21 września. Ruszyła akcja zbierania podpisów, będzie trwała do 3 miesięcy. Chcemy zebrać 100 tysięcy podpisów pod tą inicjatywą. Z mojego doświadczenia mieszkańcy Konina bardzo chętnie się podpisują pod tą inicjatywą. No, chcemy też doprowadzić do tego, żeby to paliwo było w niższej cenie z takiego powodu, że to nie tylko lejemy do baku, ale też to wpływa na praktycznie cały nasz portfel, który płacimy więcej w sklepach. Będzie się wiązało to z podwyżką praktycznie życia codziennego. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze poruszyć jedną sprawę i poinformować Państwa jako pierwszych, że 10 października 2026 roku na terenie gminy Stare Miasto odbędzie się forum rolnicze, które jestem również współorganizatorem. Na forum rolniczym będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Także zapraszam Państwa serdecznie na to wydarzenie. Chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje tak naprawdę w rolnictwie i co powinno się zadziać, żeby to rolnictwo podnieść z kolan, bo dzisiaj jest taka sytuacja, że wszyscy odczuwamy podwyżkę cen paliw i do nich również należą rolnicy.
1: Informowała na konferencji prasowej radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak. Młode zawodniczki klubu sportowego MK Fly przygotowują się do udziału w prestiżowym World Cup we Włoszech, gdzie będą reprezentować swój klub, a także nasz region. Aby pokryć koszty wyjazdu całej reprezentacji, rodziny i klub prowadzą zbiórkę, której celem jest zebranie 30 tysięcy złotych.
3: Cześć, nazywam się Karolina Marciniak, jestem prezesem klubu sportowego MK Fly, który zajmuje się akrobatyką powietrzną, czyli tańcem w powietrzu na hamakach, na kołach cyrkowych, na szarfach.
4: No właśnie, to jest klub sportowy zajmujący się naprawdę ciekawym sportem, troszeczkę takim niszowym, ale w którym dziewczyny, uczestniczki odnoszą naprawdę dobre sukcesy. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli najpierw trochę o samym sporcie, trochę o samym klubie i o naszych tutaj, waszych podopiecznych.
3: No jeżeli chodzi o akrobatykę powietrzną, to zaczęło się to od fascynacji ruchem i tańcem. bardzo szybko właśnie zobaczyłam, że akrobatyka powietrzna daje coś nam więcej. Zaczynaliśmy w sumie od jogi. Samo to jest połączeniem takiego sportu, tańca, muzyki, teatru i ogromnej pracy nad własnym ciałem. Dziecko najpierw patrzy na figurę, a potem myśli, że ja nigdy tego nie zrobię. A potem po kilku miesiącach okazuje się, że też zaczyna to robić. Jeżeli chodzi o nasz klub, no to obecnie bardzo mocno się rozwija. Mamy ponad 200 osób, około 206 uczestników. Mamy dzieci, które trenują rekreacyjnie i trenują zawodowo. I udało nam się właśnie jechać na zawody, gdzie dzieci dostały kwalifikacje właśnie na Mistrzostwa Świata i będą walczyć o Puchar Świata we Włoszech. Między innymi dostała się właśnie Liliana Bocian, Oliwia Arciszewska, Amelia Muszyńska, Blanka Bryzgalska, Julia Zielińska i Aleksandra Zielińska. No i z tego też tytułu właśnie zbieramy drobną cegiełkę, tak, bo tam po 10, po 20 zł zawsze coś się uzbiera i będziemy w stanie odciążyć może tych rodziców trochę od tych kosztów, które czekają na nich, bo sam wyjazd na takie Włochy to jest koszt około 30 tysięcy przy 15 osobach. Więc no, próbujemy to jakoś tak ograć, żeby wesprzeć tych rodziców w tym całym procesie. Pisałam już do burmistrza jednej gminy, drugiej gminy, trzeciej gminy, bo dzieci są z różnych gmin, ale wszystkie trenują właśnie w mieście Konin. Odzywałam się również do prezydenta miasta Konina. Nie są w stanie nas w żaden sposób wesprzeć.
4: W ogóle nie, jakaś rozmowa była, ale się nie udało, że tak powiem, dojść do kompromisu.
3: Tak, ja wysłałam maila, wysłałam informację, że w sumie to mieszkanki gmin, ale to są, chodzą do szkoły tutaj u nas w mieście Konin. No i reprezentują tak naprawdę Konin, bo klub znajduje się w Koninie.
4: A te zawodniczki w jakim wieku są?
3: Zawodniczki mają 10-12 lat. No. Te, które lecą do Bolonii, to wszystkie mają 12 lat. I większość jest ze szkoły podstawowej numer 9.
4: A, no czy jeszcze tutaj ze szkoły z Konina, to tym bardziej fajnie by było, jakby no osoby reprezentujące nasz region rzeczywiście czuły się przez ten region docenione, tak mi się wydaje. No i zacząłem od tego, że może sport troszeczkę niszowy, no ale jeżeli 200 parę osób tutaj trenuje, bierze udział, no to wcale nie niszowy, ale to jest naprawdę prężny i konkretnie działający klub tu w Koninie.
3: No, zgadza się. No, dużo dzieci udało się zarazić tą pasją.
4: W jakim wieku zaczynają w ogóle?
3: One zaczynają w wieku 5 lat. I tak sobie zaczynają właśnie od pracy motorycznej, koło i hamak to jest taki dodatek. Dodatek do tego, jak one sobie tam ćwiczą, ale nam zależy na tym właśnie, żeby motorycznie się jak najbardziej rozwijały i wzmacniały. Potem po kilku latach dochodzi stretching, rozciąganie poprzez wzmacnianie. Więc tutaj najpierw musimy przygotować ciało, zanim dzieci w ogóle zaczną jakiekolwiek spady takie drastyczne robić, no bo to może doprowadzić do wybicia na przykład rotatorów i no nie możemy dopuszczać na przykład na wysokości 6 metrów do pracy właśnie takich dzieci, które robią już takie ekstremalne rzeczy ekstremalne, jak na przykład te dziewczynki, które nas reprezentują.
4: Sport jak każdy jest bardzo potrzebny w rozwoju dziecka, a taki myślę, że szczególnie dobrze na ten rozwój wpływa. Jeżeli nie udało się porozmawiać, czy nie udało się dojść do jakiegoś konsensusu tutaj z samorządowcami, no to wspomniała już pani o zbiórce, która jest prowadzona, tak? Jeżeli nie udało się drogą taką samorządową, to może uda się dobrocią serca i jakąś chęcią pomocy tym rodzicom, przede wszystkim rodzinom tych dzieci, żeby udało się no doprowadzić do tego, żeby te dzieci pojechały, nie tylko no właśnie pojechały, ale jeszcze były odpowiednio reprezentowane, wsparte przez swoje trenerki i tak dalej. Gdzie ta zbiórka jest prowadzona, gdzie ewentualnie ktoś, kto chce wesprzeć, może jakąś wpłatę, jakąś cegiełkę kupić.
3: Zbiórka jest prowadzona na zrzutka.pl. Możecie ją znaleźć również u nas na stronie internetowej na Facebooku. Jest udostępniona również na Instagramie. No ale jeszcze mamy jeden sukces na koncie, bo teraz po weekendzie byliśmy na Mistrzostwach Polski i również nasza Laura zdobyła Mistrzostwo Polski, więc czeka ją przygoda, ale tym razem nie do Włoch, ale do Grecji. Więc jako jedna w sumie z 9 dziewczynek dostała się tylko właśnie ona, więc podejrzewam, że też będzie potrzebna zbiórka, aby to dziecko mogło jechać do tej Grecji razem z rodzicami, ale no na razie skupiamy się na tym pucharze, no bo tutaj jedzie nas więcej, nie?
4: No to też jest taki trudny temat, no bo nie po to odnosi się sukcesy, żeby potem martwić się tym, no czy w ogóle będzie można jechać dalej i odbyć tą podróż i no spełnić marzenie, no bo to jest na pewno wielkie marzenie dla tych dzieci, które trenują, że no mogą potem pokazać się na scenie poza swoim krajem, no i zdobyć jakiś no upragniony puchar czy medal.
3: No to jest ogromnie w ogóle niebezpieczny sport, nie? Bo mega ekstremalny, tak jak już wcześniej wspomniałam. No owszem, jest to dla nich bardzo duże osiągnięcie i to jest mega ciężka praca. Taka praca na takich szarfach czy właśnie kołach, to boli. To nie jest takie lekkie i przyjemne jak taniec na przykład na ziemi. No chociaż, że taniec na ziemi też rządzi się swoimi prawami, nie?
4: Oczywiście i w każdym sporcie kontuzję można odnieść. A my jeszcze raz serdecznie zachęcamy do tego, żeby wesprzeć i dziękuję bardzo za tą rozmowę.
3: Dziękuję również.
1: Chętni do udzielenia wsparcia znajdą link do zrzutki na Facebooku Klub Sportowy MK Fly. Warzywne Zero Waste, od korzenia po liść, to tytuł warsztatów kulinarnych, które zorganizowało Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Została na nich zaprezentowana mała kuchnia mobilna, na którą stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od samorządu województwa wielkopolskiego.
5: Szanowni Państwo, drodzy goście, kochane aktywne, bardzo serdecznie witamy Państwa na pierwszych warsztatach realizowanych w ramach programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce oraz naszego projektu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas szczególne, ponieważ jest to pierwszy krok w realizacji projektu, który daje nam nie tylko możliwość wspólnego gotowania, ale przede wszystkim uczy, jak mądrze korzystać z tego, co mamy. Na początku chciałabym z całego serca podziękować samorządowi województwa wielkopolskiego, a w szczególności panu wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu za przyznane nam dofinansowanie i zaufanie, jakim obdarzono nasze stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Dzięki temu wsparciu do naszego stowarzyszenia trafiła mała, mobilna kuchnia warsztatowa. I muszę powiedzieć, że jest to kuchnia naprawdę wyjątkowa. Składa się z trzech elementów, każdy na kółkach, dzięki czemu możemy ją łatwo przewozić, ustawiać w różne miejsca i dopasowywać do naszych potrzeb. Jest praktyczna, mobilna, funkcjonalna i co najważniejsze, nasza wymarzona. Będzie nam służyła podczas warsztatów, spotkań, wydarzeń i wszędzie tam, gdzie będziemy chciały wspólnie gotować, uczyć się i dzielić naszymi pomysłami. Ale ta kuchnia to dla nas coś więcej niż tylko sprzęt. To narzędzie do działania. Dzięki niej możemy spotkać się, integrować, zdobywać nowe umiejętności i przede wszystkim pokazać, że ograniczenie marnowania żywności może być proste, praktyczne, a przede wszystkim smaczne. Bardzo serdecznie witamy również pana Sebastiana Ławniczaka, dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Silniku, oddział w Koninie, który reprezentuje dziś pana wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Witamy naszych wszystkich zaproszonych gości oraz oczywiście was, kochane aktywne. To właśnie dzięki wam takie projekty mają sens, bo najlepsze pomysły rodzą się wtedy, kiedy możemy działać razem. I zanim przejdziemy do gotowania, chciałybyśmy zrobić jedną bardzo symboliczną rzecz. Zapraszamy pana dyrektora Sebastiana do wspólnego rozpakowania naszej mobilnej kuchni warsztatowej oraz do uroczystego naklejenia herbów samorządu województwa wielkopolskiego. To dla nas ważny moment, ponieważ właśnie samorząd województwa wielkopolskiego jest organizatorem konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, dzięki któremu nasza kuchnia mogła trafić do stowarzyszenia. Chcemy, aby ten herb był dla nas nie tylko oznaczeniem, skąd otrzymałyśmy wsparcie, ale również symbolem wdzięczności i przypomnienia, że warto wspierać lokalne organizacje, które chcą działać dla swoich mieszkańców.
6: Brawo!
5: Dzisiejsze warsztaty odbywają się pod hasłem Warzywne Zero Waste, od korzenia po liść. I właśnie o to chodzi w idei Zero Waste, żeby zanim coś wrzucimy, zastanowić się, czy naprawdę jest już odpadem. Czasami w naszych domach mamy produkty, które wydają nam się zupełnie niepotrzebne. Końcówkę marchewki, liście rzodkiewki, natkę, łodygi, ziół, obierki czy warzywa, które nie wyglądają już idealnie. A przecież bardzo często właśnie z tych części możemy przygotować coś naprawdę pysznego. Dzisiaj nie będziemy szukać skomplikowanych składników. Wykorzystamy to, co aktywne przyniosły z warzyw, znając dzisiejsze menu. Produkty, które często zalegają w naszych kuchniach, a nawet te części warzyw, które zwykle bez zastanowienia wyrzucamy. Bo Zero Waste to nie jest perfekcja, to przede wszystkim zmiana myślenia. To pytanie, co jeszcze mogę zrobić, zamiast co mogę wyrzucić. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć nasze pierwsze gotowanie. Zapraszam moją serdeczną koleżankę, a zarazem radną gminy Krzymów, okręgu Szczepilu, panią Martę Chorzewską, która zaangażowała się w pomoc i realizację dzisiejszych warsztatów i ugotuje wspólnie z nami mleczo, drodzy państwo. I żeby było zabawniej, dzisiaj nie ma przypraw, nie ma żadnych sztucznych dodatków, bo nawet zalewa pomidorowa jest zrobiona przez nas, tak samo jak zrobiony jest bulion warzywny przez nas, z warzyw, które miałyśmy w ogródkach, które skórki zamrożone wcześniej, tak, żeby właśnie nic nie zmarnować, żeby pokazać, że wszystko możemy wykorzystać. A teraz zapraszam do obejrzenia naszej kuchni, pokażemy, że działa.
6: Ja, szanowni państwo, tylko tak króciutko, jesteśmy na kameralnym uroczystości w swoim gronie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, też w imieniu pana marszałka, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, ze względu na to, że odbywają się targi Smaki Regionów na targach poznańskich. Pan marszałek nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym wydarzeniu, ale prosił, żeby przekazać serdecznie wszystkie pozdrowienia dla państwa. I też gratuluję, bo dziewczyny tutaj się starały, uczestniczyły w wielu naszych spotkaniach, które organizowaliśmy w powiatach, czy forum półgospodyń wiejskich na przykład. I tam też była ta informacja o dofinansowaniu do małych, mobilnych kuchni warsztatowych. Cieszę się, że pozyskaliście skutecznie dofinansowanie, że to dofinansowanie przyjęliście i z tego będziecie korzystać. Dziękuję i niech wam jak najlepiej służy. I tutaj list od pana marszałka i taki skromny upominek.
5: Bardzo dziękuję. Panie, zabieramy się do gotowania.
7: Daria Sękowska, prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Spotykamy się 26 września w Krzymowie przy wyremontowanej scenie. Tutaj trwają warsztaty kulinarne organizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. A to jest związane z dofinansowaniem, jakie otrzymałyście w czerwcu od samorządu województwa wielkopolskiego na zakup małej mobilnej kuchni. I dzisiaj jest inauguracja działalności tej kuchni.
8: Tak, zgadza się. Dzisiaj jest inauguracja, pierwsze warsztaty. Pierwszy raz pokazujemy, jak wygląda mała, mobilna kuchnia warsztatowa.
7: Dofinansowania otrzymały panie 5200 zł, a ile kosztowała kuchnia?
8: 7200.
7: Czyli różni?
8: Tak, miałyśmy wkład własny. Dodatkowo.
7: To było konieczne w konkursie?
8: Niekonieczne, ale to dawało dodatkowe punkty, które chciałyśmy jednak zdobyć.
7: No i dzisiaj, czyli 26 września, kuchnia po raz pierwszy zostaje użyta. Na tych warsztatach jaka potrawa powstaje?
8: Dzisiaj powstaje leczo, a to ze względu na tematykę warsztatów, czyli od korzenia po liść.
7: Warsztaty polegają też na edukacji, jeśli chodzi o niemarnowanie żywności.
8: Zgadza się. I właśnie dlatego pierwsze warsztaty są tak ważne, bo to jest cały zamysł tej mobilnej kuchni i tego programu, tak? Niemarnowania żywności. Zero Waste. I dlatego pierwsze warsztaty idą w kierunku właśnie tego programu, tak? Czyli otwieramy i pokazujemy, jak z niczego można zrobić coś, tak? Czyli wykorzystujemy warzywa, aktywne przyniosły każda jakieś warzywo, które miała w domu przygotowane i z tego powstanie leczo.
7: Ale i mięska nie zabraknie.
8: No, mięska również nie zabraknie. Dodatkowo dla gości mamy mięsko.
7: Proszę powiedzieć, ponieważ zobowiązały się panie, podpisując umowę, do zorganizowania 4 tur takich warsztatów. Dzisiaj są pierwsze. Kiedy są zaplanowane kolejne i o jakiej tematyce, jeśli to już jest wiadome?
8: Kolejne zaplanowane są na październik. Druga tura to będzie produkty suche. Trzecia tura to będą owoce. A czwarta tura to będzie resztki obiadowe.
7: No to czego życzyć?
8: Powodzenia.
7: Życzę powodzenia.
8: Dzięki serdeczne.
1: Z prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z gminy Krzymów rozmawiał Paweł Markowski z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.
9: Konin FM.
0: Konin FM.
9: Naturalnie, że
0: przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
10: Panie prezesie, nasz Bank Żywności w Koninie to jeden z pionierów w Polsce, jeśli chodzi o tego typu działalność. Jak wyglądały początki i co było tym impulsem do tego, żeby tę działalność rozpocząć u nas?
11: Dzisiaj mi mówiono, pani Asia mówiła, żeby nie rozgadywać się o przeszłości. On mógł kilka godzin mówić na ten temat, ale początki były nieprawdopodobnie skromne. Pomysł, który przywiozłem gdzieś z Warszawy, a do Warszawy przyszedł z Francji, czyli funkcjonowanie banków żywności i nic poza tym. Następnie znalazłem pierwszego dyrektora, byłego wojskowego, więc miał emeryturę, nie trzeba było dużo płacić, zdolności logistyczne i to było tak, dyrektor, 9. piętro w hotelu, gdzie mieliśmy biura sołtysów, Towarzystwa Samorządowego. I jak Zdzisław Kępa, on był pierwszym dyrektorem, mówił, no miał tylko ołówek i biurko pożyczone. I pierwszą akcję zrobiliśmy tam. Był zbiór ziemiopłodów za wycieczkę dzieci i te ziemiopłody w workach, czyli ziemniaki, były tak, no, obok budynku wyłożone. Tony ziemniaków i to oczywiście dzisiaj by nie przeszło, to sanepid by interweniował i tak dalej, ale no takie były początki. Pierwszy bardzo skromny magazyn, drugi, trzeci ciągle w remoncie, no i teraz właśnie ten, w którym jesteśmy. Pierwszy samochód, taka tonówka, furgonetka przywieziona z Hexter nad Renii Westfalii. Te nasze tam kontakty zaowocowały. Później coraz większe samochody, coraz bardziej wyspecjalizowane. To no, początki były bardzo trudne i myślę, że wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, że bank się tak rozwinie. Udało się. Udało mi się zbudować kilka instytucji, wiele działań, ale tak jakbym się zastanowił bardzo poważnie, to myślę, że z banku jestem najbardziej zadowolony. Jest takie konkretne, namacalne, to jak się pomaga ludziom, wie się ilu tym ludziom pomaga i tak dalej, no to jest bardzo takie namacalne i wydaje się, że mechanizm, który został zbudowany, współpracy z gminami, z potrzebującymi, z instytucjami różnymi, a nawet z Unią Europejską, no się sprawdza w działaniu i to jest mechanizm, który będzie działał w latach następnych.
1: Mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie. Do Konina już wkrótce zawita meksykańska energia. W ramach 5. edycji Wieczoru Choreografów Koniński Teatr Tańca gościć będzie zespół z Meksyku. 2 października zaplanowano pokaz w Ślesinie, 8 października w Kleczewie, a 9 października w Koninie odbędą się warsztaty tańców meksykańskich. Finał festiwalu odbędzie się 10 października w Oskardzie.
12: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca.
4: Chciałem jeszcze tak się zapytać, bo oni będą tutaj przez naprawdę sporo dni, więc czy to jest jakby tylko okazja do wspólnego treningu, do gdzieś tam przygotowywania tego występu, czy też okazja, żeby właśnie się troszeczkę poznać, wymienić jakimiś doświadczeniami, kulturą i no w ogóle pokazać ten nasz region przybyszom z drugiego końca świata?
12: Tak, no festiwal zawsze ma dwie twarze. Myślę, że każdy, ale nasz na pewno. Jest ta strona bardzo oficjalna, skierowana do mieszkańców Konina. Ta oficjalna nazwałabym te wszystkie pokazy, warsztaty. No i oczywiście drugą stroną jest to wszystko, co się dzieje na backstage'u i to, co się dzieje, kiedy wracamy do hotelu i razem z artystami w końcu siadamy w swoich pokojach i omawiamy to, co się dzisiaj wydarzyło, a jak poszło na scenie, a jak poszło tam, a jakie były reakcje publiczności, jaki był feedback. Oczywiście cały ten tydzień, tak jak powiedziałam na początku, wędrujemy po Koninie, więc mamy też takie okienka, powiedziałabym, pomiędzy artystycznymi innymi momentami, kiedy po prostu pokazujemy im naszą konińską starówkę, kiedy odwiedzamy dom Zemełki, kiedy konińskie szkoły, kiedy będziemy jechać do Lichenia, bo to też jest dla nich bardzo ważny punkt tutaj pobytu w Koninie. Spotkania, czy to z prezydentem, czy z uczestnikami zajęć artystycznych z KACEK-u i z innych szkół tańca. Mamy również jeden dzień poświęcony cały na wyprawę do Warszawy, bo współpracujemy z ambasadą Meksyku w Polsce. Jesteśmy z nimi na łączach i pomogli nam zorganizować również pokaz zespołu Kalibafa w Warszawie. Także razem z zespołem KTT my jesteśmy odpowiedzialni. To jest też dla nas taki sprawdzian produkcyjny mocno, że nagle cały zespół KTT, który można widzieć na scenie w roli artystów, zamienia się po prostu w producentów wydarzenia. Więc mówiąc kolokwialnie, pakujemy ich do busa, wywozimy do Warszawy na jeden dzień, tam się nimi chwalimy, no i wracamy z powrotem do Konina. Jest to, nie możemy się doczekać, ponieważ to właśnie dzięki dokładnie temu zespołowi Kalibafa zaczęły się nasze wszystkie zagraniczne przygody i wyjazdy. To oni pierwsi zaprosili nas te 5 lat temu już do siebie i potem wszelkie następne wyjazdy to tylko było już, była cała siatka, która zaczęła się właśnie od zespołu Kalibafa.
1: No to piękny taki troszeczkę powrót tutaj do tych początków. Pozostaje przede wszystkim życzyć, myślę, pięknej pogody w tym czasie, żeby no, troszeczkę zaprezentować tą złotą polską jesień, a nie tą jej bardziej szarą stronę, jak już przyjadą goście z, chyba tak się kojarzy, raczej ciepłego, gorącego Meksyku. A przy okazji jeszcze na koniec oczywiście muszę zapytać o jakieś, nie wiem, czy biletowanie, czy zapisy na te wszystkie zajęcia. Jak to wygląda od tej technicznej strony?
12: Warsztat tańców meksykańskich jest darmowy, bezpłatny. Byłoby nam prościej się zorganizować, gdyby osoby chętne skontaktowały się z Konińskim Teatrem Tańca, czy to przez Facebooka, czy Instagrama, czy mailowo, ale również można przyjść po prostu, że tak powiem, jak kogoś natchnie 5 minut przed, że jednak chce spróbować, to również takie osoby oczywiście zostaną wpuszczone. Natomiast na ten wieczór główny w Oskardzie 10 obowiązują bilety do zakupienia w kasie Oskardu. Ślesin i Kleczew to są również darmowe wejścia, także szukać informacji. Na wszystko szczegółowo jest oczywiście na social mediach Konińskiego Teatru Tańca.
1: My zapraszamy, żeby korzystać z tej okazji.
12: Zapraszamy.
1: O szczegółach festiwalu, spotkaniu kultur i planowanych wydarzeniach mówiła Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca. Informowaliśmy już o wystawie fotografii 16 października w Wieży Ciśnień, ale dzień później będzie też okazja, aby zamiast tylko ją oglądać, spróbować własnych sił w jej tworzeniu. Warsztaty solarigrafii pozwolą uczestnikom poznać fotografię od jednej z jej najbardziej podstawowych stron, poprzez światło i prostą konstrukcję aparatu.
13: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień. O godzinie 12, czyli 17 października, Paweł Kula będzie prowadził warsztaty z solarigrafii, czyli będzie to taka sytuacja praktyczna, gdzie 10 osób, bo tyle osób może wziąć udział w tych warsztatach,

0: się nie zastanawiają nad tym, co, z czego tak naprawdę fotografia wynika, jaka jest gramatyka języka fotograficznego, jak w ogóle język fotografii, jakimi walorami operuje, tylko po prostu pstrykamy zdjęcia i tak oczywiście też można, bo zabawa jest jedną z form kultury, ale w momencie, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, jakim językiem operujemy, to wtedy całość nabiera troszeczkę innego znaczenia i to, co ja czasami mówię, jeśli chodzi o sztukę, że dzięki sztuce, dzięki uważności, dzięki umiejętności koncentrowania naszej kreatywności na różnych praktykach artystycznych, i tutaj oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy muszą w taki bardzo aktywny sposób uprawiać sztukę, czasami wystarczy być odbiorcą, który próbuje się wychylić w stronę świadomości, jesteśmy w stanie przeżywać życie pełniej, głębiej, bardziej szeroko i mówiąc jednym słowem, wielowymiarowo.
1: Dlatego tym bardziej zachęcamy, żeby skorzystać z jednego i z drugiego. Najpierw przyjść na wystawę, a potem wziąć udział w warsztatach. Czy na warsztaty obowiązują jakieś zapisy?
0: Nie, warsztaty są bezpłatne, tylko tak jak powiedziałem, ilość osób jest ograniczona, bo jeśli ktoś czasami na przykład myśli, dlaczego nie robimy tych warsztatów dla większej ilości osób, no bo to nie chodzi o ilość, tylko chodzi o to, żeby ta jedna osoba była w stanie po prostu z tymi wszystkimi osobami porozmawiać o tym, co zrobiły te osoby.
2: To propozycja dla tych, którzy chcą na chwilę zwolnić, poeksperymentować i zobaczyć, jak fotografia powstaje niemal od podstaw.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O szczegółach mówi Rafał Dąbrowski, aktor pochodzący z Konina, odtwórca głównej roli Kuby.
4: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę jechać późno, wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami, więc tutaj możemy sobie pracować jak na normalnych scenach i też dlatego powstało takie jakby przedsięwzięcie. Kiedy rozmawialiśmy z Lucyną, spotkaliśmy się na obiedzie, Lucyna mi powiedziała, że ubolewa, że tu nie ma prawdziwego, dramatycznego teatru i stwierdziliśmy, a czemu nie może być? Co nam zabrania ściągać tutaj, przywozić tu fantastyczne rzeczy i pokazywać to ludziom i przede wszystkim postarać się tą publiczność trochę wyedukować, czyli pokazać im od podstawowych rzeczy, od takich najprostszych, nie wszystkich udziwnień, tylko od człowieka, że bo teatr to tak na dobrą sprawę człowiek ze wszystkimi anturażami. Czasami bywa zabawny, śmieszny, czasami miewa problemy, ale jeśli to wszystko pokażemy ludziom wprost, to ludzie to przyjmą, bo cały czas się w tym obracają, tak? Myślę, że mają już też przesyt telewizji, Netflixu, wszystkich platform. Tam już są cuda niewidy. Można sobie odpalić wszystko i wszystko tam jest, a na dobrą sprawę nie ma jednej rzeczy. Nie ma człowieka. I chyba teatr jest taką rzeczą, która pozwala się spotkać z żywym człowiekiem, z jego problemami, pokazać je, uwypuklić i niekoniecznie nazywać, zostawić z tym widza, żeby on to przełożył do swoich problemów i z czymś wyszedł i będąc w domu wiedział, że też nie jest sam, że te problemy są w tym świecie i że ludzie z tym żyją, że je rozwiązują i wydaje mi się, że w ten sposób chcemy postępować. To nie będą tylko poważne rzeczy, bo chcemy też ściągać lżejszy repertuar, natomiast ambitniejszy, żeby to, jeśli chcemy pokazać komedię, to pokażmy mądrą komedię, która coś wnosi, która też budzi gdzieś refleksję. Jest mnóstwo fajnych, ciekawych sztuk i lekkich, i muzycznych, i typowo dramatycznych, i klasycznych, które potrafią pokazać człowieka, zafascynować ludzi, że ludzie wychodzą z teatru, może nie są uśmiani, ale przez godzinę ich coś gryzie i to jest ta refleksja, bo nie znajdują odpowiedzi, bo ich szukają i wydaje mi się, że to jest fajne w

0: teatrze, że zmusza do myślenia, że chcąc, nie chcąc, wychodząc, zadajemy sobie te pytania i z nimi wychodzimy. Niekoniecznie znajdujemy na nie od razu odpowiedzi, ale gdzieś sprawia to, że zaczynamy ich szukać. I to bym chciał, żeby mieszkańcy Konina mogli dotknąć naocznie. Mam nadzieję, że ta premiera będzie też taką okazją, żeby poczuli też taki klimat premiery, dotknięcia, spotkania z aktorami, że oni wychodzą później, że można zapytać, że można porozmawiać. Fantastycznie było, gdybyśmy mogli zrobić sobie jakiś panel dyskusyjny, bo mamy nadzieję, że to jeszcze nam wszystko w planach wyjdzie, więc zapraszamy wszystkich do tego, żebyśmy mogli sobie też później po tym wszystkim porozmawiać, tak? I zapytać się, czego mieszkańcy też oczekują, czego by chcieli, w którą stronę. Mamy też kilka sztuk w zanadrzu, nie będziemy jeszcze zdradzać, ale wydaje mi się, że będą się tutaj pojawiać piękne, wartościowe rzeczy, które warto zobaczyć. Tak, jeździmy z Lucyną po Polsce, też przeglądamy i patrzymy, co jest ciekawego, co mogłoby zafascynować mieszkańców Konina, jak to też poukładać, żeby też powoli tych ludzi, którzy czasami nie chodzą do teatru, wprowadzić w ten teatr, pokazać im, że on jest ciekawy, że jest fajny, że to wszystko trzeba sobie stopniowo gdzieś układać, a nie od razu rzucić się na wysoką wodę, pójść gdzieś na spektakl, klaty siąść i powiedzieć: o Boże, co to jest? Kuba, jak sama, jest zapętlony, jest człowiekiem, który ucieka. Cały czas ucieka przed sobą, przed życiem, przed problemami. I to jest chyba, jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. Tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk, lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności, takim codziennym wezwaniom miłości, nienawiści, kontaktom międzyludzkim. Świat dzisiaj jest strasznie dziwny, pogmatwany. Mam wrażenie, że kiedyś był prosty, a teraz nas przeraża i są ludzie, którzy po prostu sobie z tym nie radzą, albo nie chcą sobie z tym radzić, albo nie chcą się z tym mierzyć, nie chcą przebijać tego muru i stwierdzą, że to ja się zamknę w sobie i sobie poczekam. Wydaje nam się, że to będzie ładnym otwarciem też. Piękną rzeczą będzie premiera, którą robimy tutaj na miejscu, tak? Nie przywozimy gotowego spektaklu, tylko my właśnie rozpoczęliśmy cykl prób. Jeszcze to wszystko się zaczyna, natomiast tu, dopiero jak tu spremierujemy, ruszymy dalej w Polskę, także później dopiero będzie Łódź, a później zobaczymy, gdzie jeszcze.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko. Młode zawodniczki klubu sportowego MK Fly przygotowują się do udziału w prestiżowym World Cup we Włoszech, gdzie będą reprezentować swój klub, a także nasz region. Aby pokryć koszty wyjazdu całej reprezentacji, rodziny i klub prowadzą zbiórkę, której celem jest zebranie 30 tysięcy złotych.
2: Cześć, nazywam się Karolina Marciniak, jestem prezesem klubu sportowego MK Fly, który zajmuje się akrobatyką powietrzną, czyli tańcem w powietrzu na hamakach, na kołach cyrkowych, na szarfach.
3: No właśnie, to jest klub sportowy zajmujący się naprawdę ciekawym sportem, troszeczkę takim niszowym, ale w którym dziewczyny, uczestniczki odnoszą naprawdę dobre sukcesy. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli najpierw trochę o samym sporcie, trochę o samym klubie i o naszych tutaj, waszych podopiecznych.
2: No jeżeli chodzi o akrobatykę powietrzną, to zaczęło się to od fascynacji ruchem i tańcem. Bardzo szybko właśnie zobaczyłam, że akrobatyka powietrzna daje coś nam więcej. Zaczynaliśmy w sumie od jogi. Samo to jest połączeniem takiego sportu, tańca, muzyki, teatru i ogromnej pracy nad własnym ciałem. Dziecko najpierw patrzy na figurę, a potem myśli, że ja nigdy tego nie zrobię. A potem po kilku miesiącach okazuje się, że też zaczyna to robić. Jeżeli chodzi o nasz klub, no to obecnie bardzo mocno się rozwija. Mamy ponad 200 osób, około 206 uczestników. mamy dzieci, które trenują rekreacyjnie i trenują zawodowo. I udało nam się właśnie jechać na zawody, gdzie dzieci dostały kwalifikacje właśnie na Mistrzostwa Świata i będą walczyć o Puchar Świata we Włoszech. Między innymi dostała się właśnie Liliana Bocian, Oliwia Arciszewska, Amelia Muszyńska, Blanka Bryzgalska, Julia Zielińska i Aleksandra Zielińska. No i z tego też tytułu właśnie zbieramy drobną cegiełkę, tak, bo tam po 10, po 20 zł zawsze coś się uzbiera i będziemy w stanie odciążyć może tych rodziców trochę od tych kosztów, które czekają na nich, bo sam wyjazd na takie Włochy to jest koszt około 30 tysięcy przy 15 osobach. Więc no, próbujemy to jakoś tak ograć, żeby wesprzeć tych rodziców w tym całym procesie. Pisałam już do burmistrza jednej gminy, drugiej gminy, trzeciej gminy, bo dzieci są z różnych gmin, ale wszystkie trenują właśnie w mieście Konin. Odzywałam się również do prezydenta miasta Konina. Nie są w stanie nas w żaden sposób wesprzeć.
3: W ogóle nie, jakaś rozmowa była, ale się nie udało, że tak powiem, dojść do kompromisu.
2: Tak, ja wysłałam maila, wysłałam informację, że w sumie to mieszkanki gmin, ale to są, chodzą do szkoły tutaj u nas w mieście Konin. No i reprezentują tak naprawdę Konin, bo klub znajduje się w Koninie.
3: No te zawodniczki w jakim wieku są?
2: Zawodniczki mają 10-12 lat. No. Te, które lecą do Bolonii, to wszystkie mają 12 lat. I większość jest ze szkoły podstawowej numer 9.
3: A, no czy jeszcze tutaj ze szkoły z Konina, to tym bardziej fajnie by było, jakby no osoby reprezentujące nasz region rzeczywiście czuły się przez ten region docenione, tak mi się wydaje. No i jeżeli nie udało się porozmawiać, czy nie udało się dojść do jakiegoś konsensusu tutaj z samorządowcami, no to wspomniała już pani o zbiórce, która jest prowadzona, tak? Jeżeli nie udało się drogą taką samorządową, to może uda się dobrocią serca i jakąś chęcią pomocy tym rodzicom, przede wszystkim rodzinom tych dzieci, żeby udało się no, doprowadzić do tego, żeby te dzieci pojechały, nie tylko no właśnie pojechały, ale jeszcze były odpowiednio reprezentowane, wsparte przez swoje trenerki i tak dalej. Gdzie ta zbiórka jest prowadzona, gdzie ewentualnie ktoś, kto chce wesprzeć, może jakąś wpłatę, jakąś cegiełkę kupić?
2: Zbiórka jest prowadzona na zrzutka.pl. Możecie ją znaleźć również u nas na stronie internetowej na Facebooku. Jest udostępniona również na Instagramie. No ale jeszcze mamy jeden sukces na koncie, bo teraz po weekendzie byliśmy na Mistrzostwach Polski i również nasza Laura zdobyła Mistrzostwo Polski. Więc czeka ją przygoda, ale tym razem nie do Włoch, ale do Grecji. Więc jako jedna w sumie z 9 dziewczynek dostała się tylko właśnie ona, więc podejrzewam, że też będzie potrzebna zbiórka, aby to dziecko mogło jechać do tej Grecji razem z rodzicami, ale no na razie skupiamy się na tym pucharze, no bo tutaj jedzie nas więcej, nie?
3: No to też jest taki trudny temat, no bo nie po to odnosi się sukcesy, żeby potem martwić się tym, no czy w ogóle będzie można jechać dalej i odbyć tą podróż i no spełnić marzenie, no bo to jest na pewno wielkie marzenie dla tych dzieci, które trenują, że no mogą potem pokazać się na scenie poza swoim krajem, no i zdobyć jakiś no upragniony puchar czy medal.
2: No to jest ogromnie w ogóle niebezpieczny sport, nie? Bo mega ekstremalny, tak jak już wcześniej wspomniałam. No owszem, jest to dla nich bardzo duże osiągnięcie i to jest mega ciężka praca.
1: Chętni do udzielenia wsparcia znajdą link do zrzutki na Facebooku Klub Sportowy MK Fly.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Natura.
6: Stare Miasto to gmina, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km2 i jest zamieszkały przez prawie 12 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A2. Z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi. Na przełomie XII-XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy Starego Miasta istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina 1265-84 na obecnym miejscu osada utraciła swoją funkcję gospodarczą. Wówczas pojawiła się nazwa Stare Miasto, która w dokumentach historycznych po raz pierwszy zaistniała w 1359 roku, świadcząca również o istnieniu kościoła parafialnego. Gmina Stare Miasto istnieje od 1864 roku. Stare Miasto wraz z innymi miejscowościami, np. Barczygłów, Głowiew, Modła Królewska, należało do starostwa konińskiego, stanowiącego naturalne zaplecze wiejskie dla miasta Konina. Modła Księża, również wieś królewska, została przekazana na uposażenie plebana staromiejskiego. Silne związki z Koninem to również personalne powiązania pomiędzy kościołami w obu tych miejscowościach. Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XII wieku, który obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego, wybudowanego na początku XX wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po, jak się wydaje, najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce. Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński, powstały w latach 1821-22, oraz z tego samego okresu zabytkowy pałac i park w Żychlinie, w którym znajduje się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała w Żychlinie na początku XVII wieku gmina kościoła ewangelicko-reformowanego przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z początku XVII wieku. W ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gminy. Skrzyżowanie autostrady A2 i drogi numer 25 stało się podstawową przesłanką również dla planowanej budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem, poza rolnictwem, funkcjonuje około 472 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 800 osób. W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo. Użytki rolne zajmują 7100 hektarów, w tym 5400 są to grunty orne, a 1600 łąki i pastwiska. W działalności rolniczej dominuje uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Działalność prowadzi ponad 1400 gospodarstw. Tekst pochodzi ze strony powiatkonin.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Ochrona zdrowia to w naszym kraju temat rzeka i chociaż pomysłów, jak należy ją usprawnić, jest mnóstwo, często sprzecznych, tak wszyscy są zdania, że poprawa jest konieczna. Są jednak takie rzeczy, które my, pacjenci, możemy robić lepiej, aby poprawić funkcjonowanie służby zdrowia. Chociażby to, jak i kiedy korzystamy z ratownictwa medycznego.
4: Dzień dobry, Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i jednocześnie specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii.
3: Poza lekarzami rodzinnymi mamy jeszcze oczywiście tutaj służbę zdrowia w postaci karetek pogotowia. No i właśnie, kiedy mamy dzwonić po taką karetkę, z jakimi tak naprawdę problemami, no bo to się wydaje oczywiste, że będzie to pod wpływem emocji, więc często możemy podjąć tą decyzję gdzieś tam dobrą, złą, ale nieświadomie pod wpływem właśnie, tak jak wspomniałem, emocji. Co robić? Jak to powinno wyglądać?
4: Z wezwaniem tak zwanego ratownictwa medycznego ciągle mamy problemy. To jest nadal nie do końca wyedukowana świadomość naszego społeczeństwa. Kiedy powinniśmy wezwać? Wtedy, kiedy widzimy zagrożenie zdrowia i życia. To nie jest wezwanie, bo 27-latek ma 38, a zdarzyło mi się takie nawet wezwanie, już nie mówię pogotowia, wizyty domowej do lekarza rodzinnego, bo 20-parolatek ma 38. No sorry, ale nie, bo jeżeli ja bym do każdej gorączki chciała każdego dnia wyjść, no to niestety tych pacjentów bym ograniczyła do kilku w ciągu dnia. To samo jest w pogotowiu. Przede wszystkim należy zachować zimną krew, ocenić sytuację, czy jest zagrożenie zdrowia i życia. Jeżeli jest zagrożenie, oczywiście dzwonimy. I wtedy, tak jak do lekarza rodzinnego, najpierw zastanowić się, co chcę temu dyspozytorowi powiedzieć. Czy moja mama nagle przestała mówić, na przykład. Chodziła, mówiła, a teraz przestała chodzić, przestała mówić. Boimy się udaru, boimy się wylewu. Więc to jest jak najbardziej zrozumiałe. Jeżeli oceniamy sytuację, że coś nagłego, które powoduje niejasność, może być zagrożeniem, oczywiście dzwonimy. Kolejna rzecz. Pacjent trzyma się za klatkę piersiową, tak? Boli duszno. Nie będziemy się zastanawiać, czy dzwonić do poradni, czy niech poczeka. Oczywiście dzwonimy w tym momencie na pogotowie i do ratownictwa przyjadą. Ratownicy zabezpieczą. Wszelkie rozległe urazy. Spadła pani, przewróciła się, nie może ruszyć nogą. No nic nie zrobi lekarz POZ-u, nawet jak przyjdzie. Tu będzie potrzebne prześwietlenie, ewentualnie kwestia wtedy ratownictwa, jak to zrobić. Tu są ocena tak zwanego stanu nagłego, pomocy nagłej. Na to jest właśnie ratownictwo, żeby w tym momencie ratownicy przyjadą, ocenią. Jeżeli będzie pacjent kwalifikował się do szpitalnego działu ratunkowego, to zabiorą. Jeżeli nie, pozostawią w domu. Ale to są sytuacje zagrożenia zdrowia i życia. Natomiast pamiętajmy, że tu też jest pula karetek, pula ratowników ograniczona. I kiedyś był taki bardzo dobry plakat. Pacjent, zgon wypisany i popisany, bo nie zdążyła do mnie karetka, bo pojechała do gorączki albo pojechała do kilku wyprysków na skórze. Pamiętajmy, że to my możemy być po tej drugiej stronie. To również do nas może któregoś dnia ratownik nie dojechać. Do wypadku drogowego, do którego musiał wyjechać, ale okazał się, że jedzie wiele kilometrów do sytuacji, której nigdy w życiu nie powinna mieć miejsca. To jak funkcjonuje ochrona zdrowia zależy nie tylko od ochrony zdrowia, czyli od decydentów, od placówek. Pamiętajmy, że to zależy od pacjentów. Ile pacjent korzysta i jak korzysta i jak dba o swoje zdrowie i jak robi profilaktykę, bo tu trudno, żebyśmy nie wspomnieli o badaniach profilaktycznych. Polacy powoli uczą się profilaktyki. To jest dobra rzecz. Dlatego pamiętajmy o profilaktyce u dzieci, ale również u dorosłych. Zachęcam do tak zwanego programu 40+. Jest profilaktyka 40+. To jest program dla wszystkich obywateli powyżej 40 roku życia. Nieważne, czy ma 70, czy 80, czy 41, ma prawo skorzystać z profilaktyki 40+. Jest to taki przegląd, jak ja to mówię, samochodu. Jest to przegląd zdrowotny. My cały czas apelujemy, że przegląd zdrowia nie powinien się kończyć na bilansie 18-latków. Dzisiaj się kończy. Dzisiaj ja robię w przychodni ostatni bilans to 18-19 lat. Potem ludzie idą w świat. Powinna pewne bilanse robić medycyna pracy, ale z tym bywa różnie. Natomiast tak naprawdę powinniśmy od czasu do czasu robić przegląd własnego organizmu. Na razie wprowadzono to 40+, uznano, że to jest taki okres, w którym jeszcze można interweniować w różnych schorzeniach. To jest czas, kiedy ujawniają się wszelkie problemy z chorobami serca, z cukrzycą, u mężczyzn z gruczołem krokowym, u kobiet z ewentualnie cytologią. Te programy profilaktyczne powinny nam wejść w krew, żebyśmy te badania robili, a z drugiej strony to jest też czas, kiedy możemy zareagować, ochronić się jeszcze przed ciężkim kalectwem lub niedołężnością na starość. Bo tu robią wszystko, łącznie z krwią utajoną w kale, czyli wykrywaniem guzów czy nowotworów przewodu pokarmowego. Należy zgłosić się do placówki, która ma podpisany kontrakt z NFZ-em na profilaktykę 40+. Tam tam się wykonuje ankietę, czyli jest zbierany wywiad, na co choruje, gdzie choruje, jaki jest wywiad rodzinny, jakie są potrzeby i dopiero ustalany na tej podstawie jest zakres badań diagnostycznych. Po wykonaniu pacjent jeszcze ważony, mierzony, otyłość jest tutaj brana pod uwagę, ciśnienie. Powiem, że to jest bardzo ważne, żebyśmy takie badania sobie zrobili, chociaż teraz mając o 40+. Pacjent, który miał raz zrobione 40+, bo to już jest 2 lata ten program, przypominam, że może zrobić dwukrotnie takie badanie na dzisiaj, czyli jeżeli miał 2 lata temu, spokojnie może powtórzyć takie badanie. I oczywiście nie zapominajmy jeszcze o szczepieniach. Szczepienia pokazały chociażby kwestia COVID-u, jak społeczeństwo polskie się zmobilizowało, jaka pula pacjentów się wyszczepiła i powiem, że ten pogrom, który dał nam COVID, niestety zdecydowanie został obniżony, zmniejszony właśnie przez szczepienia. Oczywiście zebrał swoje żniwo, zabrał wielu, pozostawił wiele schorzeń, ale też poprzez szczepienia pacjenci chorują coraz słabiej i jeżeli zachorują, rokowanie faktycznie jest w tej chwili dużo lepsze. Tych ciężkich rokowań covidowych jest w tej chwili bardzo mało. Ale pamiętajmy o szczepieniach grypy, szczepieniach w tej chwili przeciwko pneumokokom, przeciwko meningokokom, szczególnie dla pacjentów z wielochorobowością, a również pytajmy o te szczepienia, które są dla pacjentów 65+, darmowe, czyli są to szczepienia, które na receptę w aptece pacjent może uzyskać. Szczepmy się, dbajmy o swoją higienę codzienną. Co do higieny, pamiętajmy o spacerach, pieczenia domu. Powiem, że to też jest taka ważna rzecz, żeby pamiętać o kondycji własnego organizmu. Czy to będzie spacer, czy to będzie rower, czy to będą kijki. Ruszajmy się, bo Polacy ruszają się za mało, a szczególnie dzieci i młodzież niestety tyją nam na potęgę, wady postawy na potęgę, dlatego że dzisiaj żyjemy przed telewizorem, przed iPadem, przed kolejnym komputerem, natomiast nie żyjemy na podwórku, nie żyjemy między ludźmi. Dlatego wychodźmy, bo to jest w naszym społeczeństwie bardzo ważne. Zdrowo się odżywiajmy. Mówiliśmy o bazarku, jak najbardziej. Zdrowe warzywa, zdrowe owoce, nasze tutejsze, niekoniecznie z półświata. Pamiętajmy o warzywach, owocach. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Polacy wciąż piją za mało wody. Już dzisiaj uczymy. Niemowlę nie dostaje żadnej wody z glukozą. Od lat jest wprowadzane, że dzieci od poduszki uczymy picia wody. Wody, wody, jeszcze raz wody. Natomiast dorośli, nie tylko upały, ale w zwykłe dni powinni pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej ilości wody. Dorosły, zdrowy człowiek nie bez upałów powinien około 2 litrów wody wypić. Potrzebujemy dla płukania własnego organizmu, dla żywotności, bo woda wpływa na funkcjonowanie wielu narządów. Pijmy wodę, zdrowo się odżywiajmy, śpimy, bo sen jest potrzebny. No i korzystajmy świadomie i odpowiedzialnie z ochrony zdrowia.
3: No właśnie, to jeszcze na koniec o tej odpowiedzialnej, o tym odpowiedzialnym korzystaniu z ochrony zdrowia chciałem się zapytać odnośnie specjalistów, do których się często umawiamy z dużym wyprzedzeniem, czy to prywatnie, czy poprzez Fundusz Zdrowia. No i się okazuje, że no coś wypadło jednak i wiemy to nieraz z dużym wyprzedzeniem, a lekarza o tym nie informujemy. Tworzy to kolejne problemy i kolejne, no wydłuża te kolejki, na które przecież tak wszyscy narzekamy.
4: Tak, ja powiem, że to jest dużą bolączką systemu opieki zdrowotnej i to dotyczy zarówno poradni specjalistycznych, zabiegów fizjoterapeutycznych, bo okazuje się, że żeśmy się zapisali, był termin półroczny, roczny czy 2-letni, jak to w tej chwili w wielu specjalistach jest i zapomnieliśmy. Oczywiście ważną częścią jest tak zwana przypominajka. Jeżeli są telefony pozostawione, pamiętajmy, że te poradnie z reguły dzień wcześniej wysyłają i przypominają. Nie bagatelizujmy tego. Odpowiedzmy, chociaż ten dzień wcześniej, jeżeli faktycznie się nie wybieramy, odpowiedzmy na tego SMS-a, czy zadzwońmy do poradni i powiedzmy, że już skorzystałem, bo na przykład byłem zarejestrowany do kardiologa na NFZ, ale poszłem prywatnie, dostałem się i już nie potrzebuję tej porady. Pamiętajmy, że ta kolejka jest długa. Jeżeli odmówimy taką wizytę, na pewno znajdzie się osoba, która jest w kolejce, bo w każda poradnia specjalistyczna ma takich pacjentów, którzy czekają na ten telefon, że jutro jednak o tej 11:30 będzie się pan mógł skoczyć. Więc pamiętajmy, że system nie jest z gumy, więcej się nie da, ale z tego, co jest, korzystajmy racjonalnie. Zgłaszajmy potrzebę, ale pamiętajmy o odmowie. Cały czas ministerstwo zapowiada, że za brak odmowy będzie finansowanie porady. Czy tak nastąpi? Nie wiem. Ale nie o to chodzi, żeby karać, żeby finansować. Chodzi o to, żeby racjonalnie wykorzystać to, co mamy. Bo więcej się nie da, ale to, co jest, należy uszanować i wykorzystać.
3: Dobrze, dziękuję bardzo za tą rozmowę.
4: Dziękuję uprzejmie, życzę Państwu dużo zdrówka, wszelkiej pomyślności i pamiętajcie Państwo, zdrowie mamy jedno, a ochronę zdrowia też mamy jedno. Innej na razie nie będzie.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Rezerwat Mielno powstał we wrześniu 1957 roku w granicach Puszczy Winiszewskiej. Obszar rezerwatu wraz z otaczającym go lasem i łąkami obejmuje powierzchnię 94 hektarów. W jego sąsiedztwie znajduje się wzgórze o wysokości bezwzględnej 117 metrów nad poziomem morza, na szczycie którego usytuowany jest klasztor Ojców Kamedułów. Stworzono go w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej. Charakteryzuje go specyficzny mikroklimat. Posiada on w 70% gleby bagienne lub wody otwarte. Z uwagi na niski poziom wody w jeziorze, cały obszar można traktować jako podmokły. Od strony zachodniej i południowej otoczony jest zalesionymi wzgórzami. Rezerwat położony jest na terenie zlewni rzeki Warty. W najbliższym jego sąsiedztwie znajdują się mniejsze jeziora – Wściekłe, Skąpe i Głodowskie – połączone ze sobą systemem rowów. Również i jezioro Mielno jest połączone rowem z jeziorem Gosławskim, dalej Pątnowskim i kanałem Morzysławskim z Wartą. Duże wahania w poziomie wody przyczyniają się do zakłóceń w awifaunie występującej na terenie rezerwatu. Polegają one na opuszczaniu miejsc gniazdowania przez ptaki, dla których rezerwat założono. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie brzozy niskiej. W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów. Obecnie najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces starzenia się jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w jego obrębie związana z zarastaniem tafli zbiornika, między innymi przez osokę aloesowatą i żabi ściek pływający oraz stanowisko rzadkiego gatunku storczyka Lipiennika loesella. Granicą południową rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice Licheń, ścieżka rowerowa Kazimierz Biskup i Konin oraz fragment ścieżki przyrodniczo-leśnej. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Gmina Zagórów. Położona jest w południowej części powiatu słupeckiego. Na obszarze równinnym na wysokości 80-100 metrów nad poziomem morza. Malowniczo ukształtowane obszary z licznymi zakolami, starorzeczami, bagnami i kanałami odwadniającymi, należące do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej Niziny Południowo-Wielkopolskiej, są łatwo dostępne dla turystów.
7: Konin FM.
5: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Honorowi obywatele Konina. Stanisława Dulska, nauczycielka. Uchwała nr 283 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 3 lipca 1993 roku. Stanisława Dulska urodziła się 18 listopada 1893 roku. W 1993 roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Swoją długoletnią pracą wychowawczą i dydaktyczną w szkole, przepojoną patriotyzmem, umiłowaniem dzieci i młodzieży oraz głęboką wiarą w niepodległość ojczyzny, zyskała sobie wdzięczność wychowanków i szerokiego grona przyjaciół. Zmarła 1 sierpnia 1998 roku. Stanisława Duska żyła 104 lata. W listopadzie 1993 roku została honorową obywatelką miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km kwadratowych i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Kolęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli: Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku obszaru chronionego krajobrazu Biedruszko, który bezpośrednio łączy się z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11, prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań, wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Ślesin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Miasto położone jest przy drodze numer 25 prowadzącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Historia Ślesina sięga roku 1231, kiedy to książę Konrad Mazowiecki podarował wieś Szleszyno biskupom poznańskim. W roku 1358 król Kazimierz Wielki nadał wsi prawa miejskie. Przez kilka stuleci Ślesin należał do uposażenia biskupów poznańskich i był związany z kluczem ciążeń. W XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne. W roku 1870 zaborca w ramach represji po powstaniu styczniowym odebrał Ślesinowi prawa miejskie, których przywrócenie nastąpiło w 1921 roku. Od XV wieku Ślesin leżał na ważnym trakcie handlowym, którego znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i dobrego pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do goplańsko-kujawskiego obszaru krajobrazu chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15% asady, prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenice, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Miasto i gmina Zagórów. Zagórów to miasto położone blisko rzeki Warty w powiecie słupeckim województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 3,5 km kwadratowego i liczy 2985 mieszkańców. Jest stolicą gminy miejsko-wiejskiej o łącznym obszarze 159 km kwadratowych i 9079 mieszkańców. Układ urbanistyczny Zagórowa jest wydłużony, równoległy do Warty. Czytelne są w nim pozostałości pierwotnej osady w kształcie owalnicy o wymiarach około 105 na 450 metrów rozciągłej wzdłuż dawnego traktu z Pyzdr do Konina. Zabudowa miasta wokół dużego rynku w dużej mierze jest parterowa, z niektórymi domami jeszcze z drugiej połowy XIX wieku. Cechą charakterystyczną są indywidualnie wykonane solidne drzwi wejściowe do nich. Ośrodkiem miasta jest duży rynek, obszerny plac wytyczony podczas lokacji, na którym stoją pomniki poległych za wolność ojczyzny z 1979 roku i zrekonstruowany w 2003 roku przedwojenny pomnik ku czci żołnierzy z lat 1918-1920. Dalej na wschód, przy ulicy Konińskiej, wznosi się kościół ewangelicko-augsburski z 1884 roku. Przy nim znajdują się dawna pastorówka z 1938 i dom kantora z 1913 roku, obecnie nieczynne. Trójkątny mały rynek to pamiątka po placu targowym dawnej osady. Zdobi go barokowa figura świętego Jana Nepomucyna z 1747 roku, na której cokole umieszczono rymowane napisy oraz płaskorzeźby Matki Bożej, świętego Augustyna, świętego Grzegorza i świętego Wawrzyńca. Zezwolenie na lokalizację miasta otrzymał opat Lącki z rąk króla Władysława Jagieły w 1407 roku. Mówiono o tym, że Zagórów ma mieć wszystkie prawa i przywileje przysługujące miastom i ma być wyjęte spod prawa polskiego i przeniesione na prawo niemieckie, magdeburskie. Dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy, dając i zezwalając temuż miastu Zagórowo wszystkie prawa cywilne, które posiadają i inne miasta państwa naszego, i aby tem łatwiej miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawiać się znanym. Miasto to z prawa polskiego przenosimy na prawo niemieckie, magdeburskie po wieczne czasy, czytamy. Jednakże faktyczna lokacja miasta nastąpiła dopiero w 1445 roku, kiedy to doszło do nadania właściwego przywileju lokacyjnego. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać między innymi w tym, że nieco wcześniej, bowiem w 1418 roku przeprowadzono lokację lądu, który przeniesiono z prawa polskiego ziemskiego na magdeburskie. Przywilej lokacyjny Zagórowa wystawiono 3 września 1445 roku. Mieszkańcy uzyskali prawo ważenia piwa, które musieli nabywać karczmarze z wszystkich wiosek klasztornych położonych w okolicach Lądu, Lądka i Zagórowa. Mieszkańcy otrzymali oprócz prawa ważenia piwa prawo wyrębu drzewa na budowę domostw i na rybołówstwo. W 1655 roku następuje najazd Szwedów na Polskę. Zagórów zostaje po kapitulacji w Ujściu zajęty przez wojska szwedzkie i kompletnie zniszczony. Wojska te opuszczają zrujnowany Zagórów dopiero po roku. Jedną z niewielu inwestycji, jaka po tym ma miejsce, jest dobudowanie w 1686 roku kaplicy południowej do istniejącego już kościoła w miejscu, gdzie znajdowały się fundamenty dawniej istniejącego prezbiterium. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasto, nie pozwalała co prawda na jako taki rozwój, ale pozwalała jednak mu trwać. Z pewnością podstawowy na to wpływ miał stosunek do miasta jego właściciela, który starał się utrzymać jego egzystencję. Zniszczenia spowodowane podczas najazdu szwedzkiego powiększył w roku 1790 pożar. 3 lata później, w czasie rozbiorów Polski, Zagórów przeszedł do zaboru pruskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego miasto weszło w skład powiatu konińskiego. A od 1815 roku należało do Królestwa Polskiego. Czytamy na www.zagórów.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza między innymi dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Stężew w powiecie poznańskim. Powierzchnia gminy wynosi ponad 17 tysięcy hektarów. Jest to gmina w przeważającej części rolnicza. Bliskość Poznania oraz korzystne położenie komunikacyjne przy drogach krajowej nr 5 prowadzącej do Wrocławia oraz drogi nr 32 do Zielonej Góry sprawia jednak, iż gmina coraz intensywniej się rozwija. Jest to kraina niezwykle atrakcyjna turystycznie. Lodowiec skandynawski pozostawił po sobie lekko faliste i pagórkowate tereny z malowniczo rozrzuconymi jeziorami i lasami. Urokliwy krajobraz zachęca do spędzania wolnego czasu na pieszych wycieczkach, a także sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Można także zwiedzać tutaj liczne zabytki architektury, głównie sakralnej. Atrakcyjne turystycznie położenie gminy daje impuls do rozwoju działalności usług hotelarskich. Turyści znajdą tu zarówno hotele o wysokim standardzie, jak również niewielkie gospodarstwa agroturystyczne, w których można wypocząć w ciszy, z dala od miejskiego zgiełku wielkiego miasta. Gmina od lat korzysta z możliwości, jakie daje turystyka biznesowa. Firmy znajdują to idealne warunki do organizowania bankietów, imprez okolicznościowych, konferencji i seminariów. Atrakcją wieczorów są ogniska z pieczeniem barana czy prosiakiem. Można także skorzystać z sauny, pograć w tenisa bądź udać się w plener na przejażdżkę bryczką. Wspaniałe pałace, które zostały zaadaptowane na luksusowe hotele, przyciągają turystów z kraju i z zagranicy. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawia, że pracownicy rodzimych i zagranicznych firm podczas podróży służbowych, konferencji czy seminariów łączą pracę zawodową z wypoczynkiem. Ciekawostką dla miłośników zanikających instrumentów jest działająca w Stężewskim Domu Kultury młodzieżowa kapela dudziarska Koźlary. Kultywuje ona tradycję gry na dudach wielkopolskich, instrumencie niegdyś bardzo popularnym, obecnie niemal całkowicie zapomnianym. W repertuarze kapeli są kolędy, polka koszalińska i polka powitalna oraz tradycyjna muzyka dudziarska. Młodzi ludzie występują w strojach z okolic Buku i Stężewa. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Honorowi obywatele Konina. Mieczysław Grzegorz Becker, inżynier mechanik. W 1979 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Mieczysław Grzegorz Becker urodził się 25 maja 1905 roku w Strzyżowie nad Bugiem. Od 1910 roku zamieszkał z rodzicami w Gosławicach i ukończył gimnazjum w Koninie. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a od 1931 roku pracował jako nauczyciel akademicki w Warszawskim Instytucie Badań Inżynieryjnych. Jego pracę naukową przerwała II wojna światowa. W 1939 roku ewakuował się z Polski do Francji, a później do Kanady. Po wojnie działalność naukową kontynuował w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Detroit, oraz uczelniach technicznych, m.in. w New Jersey, Waszyngtonie i Michigan. Nieco później został zatrudniony w laboratorium w Santa Barbara w Kalifornii, włączając się w amerykański program badań kosmicznych. Jego największym sukcesem w ramach współpracy z NASA, amerykańską agencją badania przestrzeni kosmicznej, były prace przy konstrukcji kołowego pojazdu księżycowego. Powstał on w Instytucie Badawczym firmy General Motors i po raz pierwszy był testowany w lipcu 1971 roku w trakcie wyprawy księżycowej Apollo 15. A kierowali nim na Księżycu astronauci David Scott i James Irwin. Pojazd ten wykorzystano na Księżycu jeszcze dwukrotnie, w kwietniu i grudniu 1972 roku, misja Apollo 16 i Apollo 17. Był doktorem honoris causa m.in. uniwersytetów w Monachium i Ottawie. Zmarł w Santa Barbara w Kalifornii 8 stycznia 1989 roku, a w 1979 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Początki przemysłowej produkcji ceramiki wiążą się z osobą Józefa Freudenreicha. W 1842 roku razem z Henrykiem Wendlerem, fabrykantem ze Sławska, zakupili dom fabryczny zlokalizowany w Kole przy Trakcie Warszawskim, zobowiązując się urządzić w nim fabrykę. Założenie ceramicznej wytwórni w Kole otwierało dostęp do rynków całego Cesarstwa Rosyjskiego. Dla władz miejskich istnienie zakładu miało duże znaczenie, o czym świadczy zawarty w umowie warunek mówiący, że w przypadku zaniechania produkcji obecny właściciel może sprzedać posesję jedynie fabrykantowi z przeznaczeniem na zakład fabryczny. W 1844 roku zakład posiadał już 3 piece, 20 warsztatów i zatrudniał 31 osób. W 1845 wyroby z koła prezentowane były na wystawie w Warszawie. Trudna do określenia jest struktura produkcji fabryki w pierwszym etapie jej funkcjonowania. Z zachowanych dokumentów wynika, że obok fajansu produkowano tu również szkło i porcelanę. Nie zachowały się przykłady wyrobów szklanych ani porcelanowych, natomiast fajans produkowany w wytwórni Józefa Freudenreicha charakteryzował się bardzo wysoką jakością i dużym stopniem spieczenia czerepu, co pozwalało na nazywanie niektórych wyrobów półporcelaną. Produkty z pierwszych lat funkcjonowania fabryki to głównie naczynia stołowe zdobione drobną dekoracją plastyczną lub nadrukami oraz barwione kolorowymi szkliwami majoliki z charakterystycznym płaskim reliefem. W roku 1880 kolską wytwórnię przejął syn Józefa August. Fabryka rozwijała się szybko i w 1884 roku składała się już z dwóch zakładów. W asortymencie znajdowało się ponad 900 wzorów, z których każdy oferowany był w kilku wariantach dekoracji. Oprócz wyrobów stołowych produkowano zestawy sanitarne oraz przedmioty dekoracyjne. W zdobnictwie obok stosowanych wcześniej reliefu i druku pojawiły się m.in. kalkomanie i ażury. Kolejny etap w historii fabryki wiąże się z synami Augusta, Stefanem i Czesławem. Zarządzali oni firmą od roku 1904. Stefan związany był z kolską fajansarią od 1914, a Czesław do swojej tragicznej śmierci w 1939. Nowi właściciele nie zaprzestali produkcji wypracowanych wcześniej wzorów. Wzbogacono asortyment naczyń z dekoracjami wykonanymi ręcznie. W fabryce pracowały dwie z czterech córek Czesława: Krystyna, pracująca bezpośrednio przy produkcji, i Irena, malarka, autorka nowatorskich projektów zdobniczych. W tym czasie też do fabryki sprowadzono wybitnych specjalistów z zakresu ceramiki. Wśród nich znalazł się Zygmunt Błaszczyk, absolwent pracowni ceramicznej Krakowskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Charakterystyczne dla autora zdobienia wykonane zostały przy użyciu pełnego zestawu barw. Rozwój fabryki został przerwany wybuchem II wojny światowej. W nocy z 13 na 14 października 1939 roku Czesław Freudenreich i jego córka Krystyna zostali zaaresztowani przez Niemców i osadzeni w konińskim więzieniu. Oboje rozstrzelano 10 listopada i pochowano w mogile zbiorowej na cmentarzu rzymskokatolickim w Koninie. Wojna dla kolskiej fabryki fajansu oznaczała niemiecki zarząd. Produkcję w latach 1939-1945 ograniczono tylko do zaspokajania lokalnego rynku. Pod koniec okupacji zakład został niemal kompletnie zniszczony. W styczniu 1945 roku rozpoczęto prace porządkowe i fabryka znalazła się pod przymusową administracją państwową. W listopadzie została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Technicznej i Szlachetnej w Radomiu. W latach 1950-1961 działała jako samodzielny podmiot gospodarczy pod nazwą Zakłady Fajansu Koło w Kole. W 1962 w mieście powstało przedsiębiorstwo produkujące ceramikę sanitarną. W styczniu 1963 roku zakłady połączyły się i funkcjonowały pod wspólną nazwą Zakłady Ceramiki Koła. W 1974 roku Kolska Fajanseria została połączona z włocławskimi zakładami ceramiki stołowej. Z początkiem lat 90. XX wieku fabryka stała się własnością prywatną. Na sygnaturach pojawiają się nowe nazwy. Od 1956 roku z fabryką związała się Helena Majewska, artystka preferująca wzory kwiatowe. Pełniejszy indywidualny rozwój twórczości obserwuje się u malarki od roku 1977, kiedy zaczęto organizować włocławskie Biennale Fajansu. Wówczas w jej dekoracjach zauważa się wyraźną tendencję do rozbudowy i znacznego zagęszczenia schematów kompozycyjnych. W fabrycznej wzorcowni uwagę zwraca

0: pracy malarek przedstawiało wysoki poziom. Cały asortyment, zarówno dekoracyjny, jak i użytkowy, uznawany był za rękodzieło artystyczne. Wyroby kolskiej fabryki fajansu, cenione przez odbiorców, mają wyrobioną markę w całym kraju. Czytamy na muzeum-koło.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Czerwonak w powiecie poznańskim. Gmina Czerwonak położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Jej zachodnią granicę wyznacza rzeka Warta, a wschodnią zalesione tereny Puszczy Zielonki. Lesistość stanowi 42% terenu gminy. Gmina swym zasięgiem obejmuje obszar 82 km², a w jej obrębie znajduje się 17 wsi i 3 osiedla. Gmina Czerwonak to sport, turystyka i rekreacja na wyciągnięcie ręki. To miejsce dla dynamicznych ludzi, którzy nie chcą spędzać wolnego czasu w fotelu. Duża różnorodność terenu z rzeką Wartą wyznaczają zachodnią granicę gminy. Pomnikowe okazy drzew, piękne okoliczne zabytki i bogata przyroda sprawiają, że obszar ten jest terenem o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z różnych atrakcji. To przystań Aquen Marina w Czerwonaku, kąpielisko Aquen Tropicana w Owińskach, wieża widokowa w Dziewiczej Górze, pływalnia w Koziegłowach, korty tenisowe w Bolechowie, skatepark w Koziegłowach, ścianka wspinaczkowa Aquin w Czerwonaku. Amatorzy pieszych i rowerowych wędrówek, a także przejażdżek konnych znajdą tu oznakowane szlaki i specjalnie przygotowane miejsca piknikowe. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka, szlaki cysterskie, szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki dydaktyczne Puszcza Zielonka i okolice, szlak Napoleona, poprzeczny szlak konny. Na miłośników zabytków czekają klasztor i zabudowania pocysterskie w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Owińskach, pałac von Treskow w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Owińskach, zespół budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Kicinie, dworek myśliwski von Treskow w Annowie. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Jóźwin. Jóźwin jest najstarszą czynną odkrywką PAK KWP Konin, działającą od 1971 roku. Rozpoczęciu pracy przez tę odkrywkę towarzyszyło spektakularne wydarzenie. Transport koparki SCHRS 315 z Gosławic przez Jezioro Gosławskie, oddzielające obie odkrywki. Ważąca 620 ton maszyna przepłynęła jezioro na promie zbudowanym z pontonów. Operację przeprowadzili fachowcy z kopalni przy współpracy z wojskiem. O tej bezprecedensowej przeprawie pisała prasa krajowa i zagraniczna. Węgiel wydobywany był początkowo z Jóźwina 1, zlokalizowanego na złożu Pątnów 2. Później wydobycie prowadzono z Jóźwina 2A w północnej części złoża Pątnów 3. Od 1999 roku trwała eksploracja złoża Pątnów 4 na odkrywce Jóźwin 2B. Była ona prowadzona do 2020 roku. Przy zdejmowaniu nakładu na tej odkrywce pracowały m.in. największe koparki w kopalni Konin. Dwie maszyny typu SRS 1800, zwane Hiszpankami. Teren po odkrywce Jóźwin 2A zrekultywowany został w kierunku rekreacyjno-sportowym przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Powstał tam Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. W skład kompleksu rekreacyjnego, zwanego popularnie Malton Bis w Kleczewie, wchodzi zbiornik wodny, plaża, amfiteatr, liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, park linowy, plac zabaw dla dzieci i chata grillowa. W znajdującym się w pobliżu budynku dawnej dyspozytorni utworzono hostel Kleczewska Malta. Natomiast dawne osadniki kopalniane zostały wykorzystane jako miejsce do wędkowania. Łowisko Roberta często odwiedzają amatorzy łowienia ryb, przyjeżdżający z Kleczewa i okolic. Na obszarze po odkrywce Jóźwin 2B powstaje m.in. jezioro o powierzchni 440 hektarów. Czytamy na kwpkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.